Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: SK Warszawa.
1: Let's go.

0: ciągu. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

0: sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Wielki spokój na razie na stołecznych ulicach. Sprawnie można przejechać przez wszystkie mosty i najpopularniejsze trasy, takie jak na przykład S8 czy Wisłostrada. No i a propos Wisłostrady, to na niej sporo będzie się działo w najbliższy weekend, a to dlatego, że drogowcy będą układali nowy asfalt. To wszystko na jezdni w kierunku Mokotowa, od Grodzkiej do tunelu Wisłostrady. Prace zaczną się w piątek wieczorem, mają skończyć się w poniedziałek rano, no i w tym czasie kierowcy będą mogli jechać tylko jedną nitką właśnie na Wisłostradzie. Trzeba uważać, najlepiej wtedy też omijać po prostu ten odcinek innymi trasami. W pogodzie dzisiaj już także będzie spokojnie, bo wróciło słońce, wrócą też wyższe temperatury. Dzisiaj w Warszawie na przykład do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
1: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach, a zapamiętamy ją też z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
2: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie!
1: Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
3: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. A kryzys psychiczny częściej powodem L4 niż przeziębienie czy grypa, wynika z danych ZUS-u. Jak mówi nam prezes zakładu Liviusz Laska, depresja i wypalenie zawodowe stają się też jednymi z głównych zabójców produktywności w samym ZUS-ie.
4: W naturalny sposób oni też potrzebują ochrony. No, spotykają się z bardzo trudnymi sytuacjami, z ludźmi po stracie, w innych tych kryzysach. Taką samą sytuacją, ale zupełnie inaczej spotykają się też często ludzie na infolinii.
1: A każdego dnia z powodu zwolnień lekarskich w ZUS-ie nie pracuje blisko 20% zatrudnionych.
5: Jankes.
6: Kama.
5: Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
7: No i hopsa, w sam środek tygodnia.
8: Dzień dobry wszystkim.
7: Słuchajcie, każdy ma jakiś powód, żeby wstać, a poranek w Esce to jest jeden z lepszych powodów.
8: Jestem gotowy do robienia kawy. Wszystko wyczyszczone, fusy wyrzucone, kawa zasypana, jest pięknie.
7: Marcin, jaki ty miałeś powód dzisiaj, żeby się obudzić?
9: No z was spotkać.
7: Dobra odpowiedź. A wy, kochani, po drugiej stronie, tam przy głośniku, po co wstajecie w środę? 664-402-302 albo messengerowa skrzynka głosowa.
8: Zapraszam. Ciekawe, po co dzisiaj wstanie Dawid podsiadło.
7: No jak to po co? Weźmie notatki, weźmie długopisiki, napisze kolejny hit.
8: Okej. No dobrze. Dajcie znać, czekamy. Ja lecę jeszcze po kawę.
7: Środa, dzień na kawkę.

0: od poniedziałku jestem ze swoimi dziećmi sam w domu i też jestem daddy cool.
1: Daddy, wszystko będzie okej, okay, spokojnie.
0: O, dziękuję ci bardzo, tego mi brakowało, bo dzieci mi o tym nie mówią.
1: Cool.
0: Ale już wszystkie gry, zabawy wymyśliłem, przeszliśmy dwa razy tę grę, no i dzisiaj ciąg dalszy.
1: Jaka jest ostatnia wasza ulubiona? Bo ja też szukam inspiracji, ja w przyszłym tygodniu jadę na wakacje z córką i tak nie do końca wiem, co oprócz tego, że możemy filmy oglądać
0: moja
1: na tablecie.
0: Moja ulubiona jest taka, że ja się kładę, robię drzemkę i mówię dzieciom, rysujcie mnie.
1: To też fajne, no.
0: To jest naprawdę takie, wiesz, i zawsze wytrzymują jakieś 7 minut i mam taką 7-minutową drzemkę, jest pięknie.
1: A myślałeś

0: było dwóch facetów w studiu, a teraz dołącza do nich jeszcze pani Jadzia. Abrakadabra.
1: Dzień dobry,
2: Jadziu.
3: Poranne brasowanie.
0: No i co? Przeglądamy,
2: sprawdzamy, patrzymy.
0: Komentujemy.
2: Prasujemy.
0: Od kilku dni, słuchajcie, mówi się na temat nowej ukochanej Marcina Prokopa. Już też wspominaliśmy o tym. Podobno znana persona z telewizora. I prezenter zażartował z tego tematu, wrzucając zdjęcie z podpisem: poznajcie babeczkę, która skradła moje serce. No i na zdjęciu rzeczywiście siedzi z babeczką.
2: Jest takie ze słodkością, takim ciasteczkiem, prawda?
0: Babeczka do jedzenia. Taki żartowniś z niego, no.
3: A wiecie, że ja mam zamek?
2: Zamek?
3: No, taki przy spódnicy.
2: Nie wierzę.
0: A wiecie, że ja gram w piłkę?
2: Jaką piłkę?
0: No taką do piłowania drewna.
2: Dobra, lećmy dalej. Przeglądamy, co się dzieje.
0: Premier Wielkiej Brytanii padł ofiarą oszustwa. Okazuje się, że przez pewien czas miał wymieniać wiadomości mailowe z osobą podszywającą się pod kogoś z kancelarii Donalda Trumpa. Pisał, wymieniał, nawet załatwiał jakieś państwowe sprawy, ale po kilku dniach okazało się, że to oszust i ambasada Wielkiej Brytanii mówi teraz o jakimś ataku hakerskim. No.
3: Do mnie też kiedyś pisał nigeryjski książę.
2: I co?
3: Ale nie odpisałam.
0: No to szkoda, przecież byś była bogata.
3: Może to też jakiś hak. Tylko w Radiu SK.
2: Ale widzisz, nie odpisałaś i zostałaś z nami. Bardzo dobrze, tak to by cię porwali tam i byłoby,
3: wiesz. Do Nigerii?
2: No.
3: A co ja bym tam robiła?
0: No kochała się z nim.
2: Mamy się kochamy wszyscy w Zali w Radiu SK.
3: To lepiej bez.

0: No i pięknie, Rita Ora w Radio SK, 25 minut po godzinie 6. Pozdrowienia dla kolegi Pawła. Paweł już jest podłączony. Paweł mówił, napisał do nas, że powoli jedzie do Berlina. W piątek rusza, ale już powoli jedzie.
1: Paweł Jumper, prosto do Berlina skoczy za chwilę.
0: Dokładnie!
1: Słuchajcie, przygotowany też jest Marcin Procki. Historia będzie o tym,
0: że
1: piorun uderzył w oko.
0: Piorun w oko? Oko?
1: Tak, no ale morskie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: To będzie ostatnia reklama. Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Rześki ten poranek w Warszawie, miejscami termometry pokazują 11 stopni, ale w ciągu dnia ta temperatura już urośnie do całkiem przyjemnych 22. Takie wartości mamy zobaczyć na termometrach dzisiaj po południu, no i już możemy w tym momencie za oknem zobaczyć sporo słońca nad stolicą, no i tego słońca dzisiaj już w porównaniu do tego, co mieliśmy wczoraj, nie powinno zabraknąć. Niewykluczone są jednak też przelotne opady deszczu. Te mają według prognoz pojawić się także w nocy i jutro rano, a na stołecznych ulicach pojawiają się już pierwsze miejsca nieco przykorkowane. To między innymi odcinek Mostu Grota czy Wisłostrady między Parkiem Fontan a Zamkiem Królewskim.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: 6.30 na zegarach, to jest KNews. Marcin Procki, zapraszam. Pożar w Tatrach. Ogień pojawił się w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem.
12: Dwóch strażaków zostało desantowanych z pokładu śmigłowca Toprowskiego. Dronem dostarczaliśmy na miejsce strażakom wodę.
11: Relacjonuje Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna. Szybko udało się go ugasić. Wzrosty na stacjach paliw. Diesel w porównaniu do wtorku zdrożało 10 groszy i teraz jego cena maksymalna to 7 zł i 47 groszy. Cena benzyny 90 piątki podskoczyła za to o 5 groszy i teraz wynosi 6,46.
13: SK Sport News.
11: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat. W nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszym z 3 sparingów zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem i Niemcami.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
2: This is SK. Dzień dobry, środa, 31 minut po 6 rano.
0: Wczoraj 10 groszy droższy był diesel, tak?
9: Dzisiaj będzie droższy niż wczoraj.
0: Ja wczoraj wieczorem zatankowałem 60 litrów.
2: Dobrze.
9: I to jest
2: dla tego pana.
9: To jest królem, no.
0: To dzisiaj stawiasz w takim razie.
9: Zaoszczędziłeś.
2: No właśnie, ile tam zaoszczędziłeś?
0: No nie wiem, wlałem 60 litrów.
2: O panie. No tak spokojnie, no na paczkę chipsów starczy.
0: Nie musieliście tego mówić. Ale co, przez chwilę poczułem się królem, życie to moje.
2: Tak, a ktoś chyba też benzynę właśnie spala.
15: Hej, Eska, ja dzisiaj musiałam wstać o 4:30, aby zawieźć klienta na lotnisko. Pozdrawiam z różowej taksówki.

0: My jedziemy naszą poranną różową taksówką. Słyszałeś, jak nasza słuchaczka powiedziała ładnie o tej różowej taksówce, która... Serio? Jakaś... Przejechałbym się taką różową.
1: To jakaś woman version, wiesz?
0: Aha.
1: Ale pewnie by cię wpuścili, jakbyś poprosił.
0: Myślisz?
1: No tak.
0: No dobrze, no.
1: Sprawdzamy powody, dla których już wstaliście, bo ta środa dla jednych jest pracująca, dla innych można się obudzić z jakiegoś na przykład powodu takiego, nazwałbym go przyjacielskiego.
2: Cześć, Jeska. Ja nie śpię, bo jestem właśnie na urlopie nad morzem, wsiadłam w auto, spakowałam psa i jadę 300 km do przyjaciółki w odwiedziny. To jest przyjaźń. Miłego dnia.
0: Fantastycznie, no to szerokości oczywiście. Patrzcie w lusterka, przyjaciółka jedzie.
1: Ty byś w życiu do mnie nie przyjechał.
0: Jak to nie? No,
1: chyba, żebym miał bilety na żurzel.
0: To wtedy. Ale z Gorzowa do Zielonej Góry jest bliziutko. To jest, proszę pana, moment. Nawet rowerem mogę się przejechać.
1: Dlaczego wstajecie w środę? Zbieramy powody, halo.
3: My mamy to szczęście, że jest środa, środek tygodnia i właściwie z dziewczyną jeszcze się nie położyliśmy. Także bawimy się dalej przy waszej muzyce.
1: To właśnie specjalnie dla was gramy...
0: No, ale podczas reklam też można.
4: Reklama.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
13: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Yeah, czas na urodziny.
1: 12 minut do godziny.
0: Hej, sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you, Weroniko!
0: Budzi w urodziny.
1: Budzimy Weronikę, która teraz jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Pobudka, wstawaj, wstajemy, wstajemy.
3: Dzień dobry.
1: Weronika z nami, dzień dobry. Słuchaj, trąbią na lewo i prawo, że jesteś taka super, że już bardziej super być nie można.
3: Mhm. No, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, gdybyś miała sama o sobie powiedzieć, w czym jestem super, dziś w urodziny, wypisać swoje trzy najważniejsze fajne cechy, to co by to było?
3: Fajne cechy. Mam najlepszą siostrę pod słońcem. Jestem towarzyska i uśmiechnięta i mam 27 lat dzisiaj.
0: Proszę.
1: 27 lat? Kiedy miałeś 27 lat, Wiktor?
0: No trochę to było już temu.
1: To jest bliżej taki, niż ja.
0: To był ten moment, kiedy ja byłem na szczycie, a potem już zacząłem tylko się staczać.
1: I pod wodę, a tam szczupaki. Ty naprawdę chodzisz często na ryby, droga Weroniko?
3: Bardzo często. Na naszej pięknej Wiśle wędkuję.
1: I co można z Wisły wyciągnąć?
0: No, stare opony, kalosze.
3: Duże sztuki.
0: Jaki jest twój największy szczupak złapany w życiu? Tak zwane PB, personal best.
3: 70 centymetrów.
0: No, to już taki wymiarowy, porządny, no.
3: Tak, przypominamy? Ale my łapiemy i wypuszczamy. Dajemy buziaka i do wody.
1: No dobra, okej. Okay. A jakbyś złotą rybkę złowiła, to jakie byłoby twoje pierwsze życzenie?
3: Żeby moja siostra mieszkała bliżej.
0: Tak, to właśnie ona dała nam numer do ciebie, czyli Weronika to ty, a Monika to ona. I tak się składa, że ona też twierdzi, że ma najlepszą siostrę na świecie, czyli ciebie.
1: Wiesz, dlaczego ona jest najlepsza? Ponieważ ta nie łowi ryb, a ta łowi. No i tyle.
0: No ale taki szczupak 70 centymetrów to przynajmniej na dwie osoby. To akurat. No, łowisz, idziesz do siostry. Tylko teraz pytanie, kto wyjmuje z niego wnętrzności? Kto go oprawia?
1: No dobra, okej. Okay. Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy. Stówka urodzinowa oczywiście i zapas oryginalnego soku.
3: O,
0: rybko, rybko. Rybka lubi pływać w soczku, aż się zadławiłem.
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie raz jeszcze. Uśmiechaj się w dalszym ciągu. Niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie. 19 sierpnia. Niech żyje!
3: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: All I know. Wszystko wiem, wszystko co wiem, to to, że dzisiaj środa i za chwilę kolejne newsy weste.
1: To prawda, za chwilę Marcin Broski będzie mówił m.in. o cyberbezpieczeństwie. Hasło jest ważne, prawda, żeby było właściwie zakodowane.
0: Nigdy nie używajcie urodzin, ani dnia, ani imienia, ani samych jedynek.
1: A proszę pana, a taki pomysł mam. 1, 2, 3, 4.
0: O, no i to już lepiej. No. Kama i Wiktor. Ale już najbezpieczniej. 4-3-2-1.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchar.pl. Orlen z energią.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed utrudnieniami, które pojawiły się w kursowaniu pociągów. Wszystko przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło na odcinku Sulejówek-Miłosna Warszawa-Rembertów. No i w tym momencie te utrudnienia dotyczą na przykład pociągów SKM, linii S2 oraz pociągów Kolei Mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, a także odwołania niektórych tych składów. Kierowcy muszą też liczyć się z opóźnieniami, jeśli na przykład wybiorą jerozolimskie, bo te już zaczęły się przytykać na odcinku od Popularnej do Dworca Zachodniego. A w stronę dworca, jeśli jadą kierowcy Aleją Prymasa, także chwilkę muszą postać w korku. W pogodzie na razie dużo słońca, temperatura na poziomie 13 stopni, później do 22.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura w Krośnie. Kierowca miał zasnąć w czasie jazdy, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
12: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
11: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych, a dziś do kraju mają wrócić kolejni ranni. Głuchołazy znów muszą sprzątać po wielkiej wodzie. Miasto zostało zalane w czasie poniedziałkowych ulew. Według mieszkańców władze nie wyciągnęły wniosków po powodzi sprzed 2 lat.
13: Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach.
11: Lokalne władze tłumaczą, że w kilka minut spadło tyle deszczu, co przez cały miesiąc i kanalizacja nie miała szans, by poradzić sobie z taką ilością wody. To nie tylko problem seniorów, chodzi o oszustwa podszywania się pod instytucje. Z badania serwisu chroń.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że coraz częściej stykają się z nimi też młodzi.
14: Mój kolega w moim wieku też 400 stracił w taki sposób.
11: Na 43% badanych w wieku od 18 do 24 lat przyznało, że w ostatnim roku dostali podejrzaną wiadomość lub telefon z próbą podszycia się pod instytucję publiczną.
15: Bo my tu z Jankesem zastanawiamy się, jakie masz hasło do maila, jakbyś mógł coś... No.
11: Marcin 123.
16: Tak myśleliśmy.
15: Zmyłka.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: Środa, pół do piątku i dwie minutki po godzinie siódmej. Dzień dobry raz jeszcze.
15: Dzień dobry i ważne pytanie, po co wy w ogóle wstajecie, no bo my do pracy, to jasna historia, a u was?
20: To żeby nie było tak kolorowo, jest środa, trzeci dzień z sześciu zaplanowanych dni pracy w tym tygodniu.
15: O, Marta, no to Marta, trzymaj się,
21: Marta, trzymaj się!
19: Zastanawiam się, czy rzeczywiście zdopingowaliśmy Martę.
15: To było tych dwóch najgorszych kibiców na stadionie.
19: Hej.

człowieczym sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Dzięki Łatwo, Maja cały czas z nami, 8 minut po 7, środa dzisiaj. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry wszystkim, oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Uwaga, uwaga, mamy informację prawie z ostatniej chwili.
0: Co się stało?
1: Chodzi o tę pumę. Mieszkańcy Mazowsza od tygodnia żyli w obawie, że w ich okolicy grasuje puma.
0: No i co, złapali ją?
1: Najprawdziwsza puma. Czekaj, po analizie nagrań, fotopłapek, monitoringów, eksperci stwierdzili jasno, nie wiemy co to jest, ale na 100% nie jest to puma!
0: Kurka, no.
1: Tak to wygląda.
0: Ty, ale jak nie puma, no, to mam nowy typ.
1: Dawaj.
0: To jest Reebok.
1: To ja w twoim imieniu przepraszam.

0: Andrea Bocelli to jest jednak kozak. No,
1: potrafi... To jest jednak David Guetta, tak.
0: I oddajdzie się wesce i jak trzeba, to wejdzie na scenę i walnie tak zwaną operkę. Także to jest dobrze. No.
1: Dziękujemy pięknie. Kwadrans po godzinie 7.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: Dokładnie.
1: Zestawy gadżetów eskowe, a po drugie SK Story. To jest aktualne wydanie sierpniowe, jest do wzięcia.
0: Zapraszamy oczywiście, dojeżdżacie do siódmego pytania, prawidłowo na nie odpowiadacie. Mamy aż dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania i odpowiedzieć na nie, więc trzeba się streszczać.
1: Halo, dzień dobry, kto tam po drugiej stronie? Okej, dobra. A tutaj, halo, dzień dobry.
0: To było tak zwane turbo stereo, tam były cztery głosy aż.
1: Halo, tu radio.
2: Halo, witam, cześć.
0: No, dzień dobry, witamy. No i co, lecimy? Lecimy z pierwszym.
1: Pierwsze. Czy delfiny to ryby, tak czy nie?
2: Nie.
1: Chwilę to zajęło, ale
0: dobrze. Jednak długa sekunda, sekundka na odpowiedź. Uwaga, lecimy dalej.
1: Drugie.
0: PAL i NTSC to system nadawania radia czy telewizji?
2: Telewizji.
1: Trzecie. Czy w Zielonej Górze jest zoo?
2: Tu będę strzelał, że nie.
0: Dobra, teraz czwarte. Ty byłeś, jesteś zielony, ja z Gorzowa. Czy w Gorzowie Wielkopolskim jest zoo?
2: Nie.
0: Lecimy piąte. Dalej. Uwaga, dla kogo ostatnio były derby żużlowe? Dla Gorzowa czy dla Zielonej Góry?
2: Dla Gorzowa. Ajajaj.
0: Dla Zielonej Góry.
1: Niestety.
0: Dwa punkty. Dziękujemy pięknie. Ile było? 46-44?
1: Tak, dwa punkty różnicy tylko.
0: Ale gratulujemy. Gorzów gratuluje Zielonej Górze. Halo.
3: Witam, Paweł.
0: Dawaj, Paweł, lecimy dalej.
1: Które to już?
0: Szóste teraz.
1: Szóste. O. Czy Kim Kardashian i Kim Jong-un to rodzina?
3: Nie.
0: I uwaga, siódme, ostatnie, szybciutko, wymyślę własne szybkie przysłowie na temat środy.
4: Dzisiaj środa.
3: Środa. Dzisiaj środa będzie dobra pogoda.
0: No, proszę Państwa, to było niebywałe. Nagrody się należą, jak nic.
1: A co do tej pogody, to się zgadza. Dzisiaj będzie ładniej niż wczoraj, więc no, chłop ma rację, wszystko jest okej. Okay.
0: Mamy dla Ciebie magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe. Duży zamiar oczywiście, zestaw gadżetów eskowych. No,
1: no
0: i tyle.
1: Mamy też antenę Eski, Twoje 10 sekund. Co Polska usłyszy od Ciebie teraz?
3: Ludzie, kochajcie się, żyjcie spokojnie, cieszcie się życiem. Wszystkiego najlepszego.
5: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ja powiem to mojej żonie. Kochanie, kochajmy się.

0: and accent nawet po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Zawsze jak mówisz akcent, to mam Zenka i jego syna przed oczami i te afery, które teraz się dzieją.
0: Ach, ten synek, no.
1: Ty, synek, właśnie, nie dotykaj telefonu.
0: Dobrze.
1: Albo jeżeli go dotykasz, to omijaj aplikację Instagram, bo tam za chwilę pojawi się twoje przerobione zdjęcie. Dzisiaj środa, więc zagramy zaraz w Kim jest Jankes.
0: I ja ostatnio byłem, a w ogóle spotkałem słuchaczy i pytali mnie, czy ja na pewno zawsze nie wiem. Janki, ale to musisz szybciej odgadywać, tak mi powiedzieli, że coś wolno mi ten procesor w głowie pracuje.
1: No. Równo o 7.30
0: zobaczymy, jak będzie teraz.
1: Powinno pojawić się przerobione zdjęcie Jankesa, a wy na Messengerze będziecie nagrywać podpowiedzi. Jak zawsze, trudne.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 22 sierpnia od 13 do 22 w Szczutowie na boisku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Lipowej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
7: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
8: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Słońce wróciło nad Warszawę po wczorajszym bardzo zachmurzonym dniu. No i jeśli chodzi o upały, to jeszcze te nie wracają. Dzisiaj temperatura maksymalna w stolicy to na poziomie 22 stopni. O poranku 14 pojawiła się na termometrach. Przez cały dzień właśnie sporo tego słońca, o którym wspomniałem. No i taka pogoda bardzo praktycznie taka sama będzie jutro. Tylko delikatne mogą pojawić się opady deszczu o poranku. Pojawiły się także pierwsze korki na stołecznych ulicach. Między innymi w Alei Prymasa musicie chwilkę postać. Na Wisłostradzie przy fontannach. Po drugiej stronie Wisły wybrzeże Helskie przy ZOO także stoi. No i na Wale Miezoszyńskim także już nieco większy ruch w tym momencie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Jest 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przelecą dwoma samolotami LPR. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska w Debreczynie. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. Przez jej obecność padło już 300 kg ryb.
12: SK Sport News.
11: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Mikela Isaka, który jest kontuzjowany. To nie koniec problemów kolejorza, nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janik Agneroć i Filip Jagiełło. A Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open otrzymała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju.
13: Czy ja mógłbym prosić jeszcze raz tych piłkarzy Lecha Poznań? A,
11: oczywiście, Terry Yegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: I też przestań się czepiać. No.
13: Zaraz się ciebie będą czepiać, bo już pojawiło się twoje przerobione zdjęcie.
16: Już jestem?
13: Tak, nie wchodź, nie patrz.
16: I co takie się uśmiechasz? Rozumiem, tak, że jest wesoło.
13: Marcin, widzisz go przerobionego?
16: Widzę.
13: No i co mógłbyś podpowiedzieć Jankesowi?
16: Jest łapa. Jest łapa?
13: O, no. To jest dobra podpowiedź. O.
16: Czyli jakiś osiłek.
11: Nie to, żeby teraz nie było, no. Oczywiście.
16: Słuchajcie, wczoraj zrobiłem 17 pompek.
11: No, jest łapa.
13: A robisz
16: za jednym razem, nie? Że tak.
11: Aha, myślałem, że przez cały dzień.
13: Ale pokaż, pokaż.
16: Proszę bardzo.
13: Czemu robisz tylko na prawej?
16: Mów mi, Johnny Brawa, bo nawet nie siadł najlepiej.

0: szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak mówił Glasyw, jak nam głowy chodzą, jak tym pieskom w samochodach.
1: Wyglądamy jak dwie glizdy na krzesłach.
0: Dobrze, Calvin Harris w Radiu SK, 21 minut do godziny 8.
1: Tymczasem mamy kolejny sukces na koncie biało-czerwonych.
0: Myślałem, że powiesz, mamy kolejną podpowiedź, jeśli chodzi o to, kim jestem, ale rozumiem, że nie.
1: Wait a minute, proszę pana, teraz dobrze. Sprawy ważniejsze. Otóż, historyczny wyczyn polskiego ultrabiegacza.
0: Co się wydarzyło znowu? Co tam?
1: Pan Roman Ficek, pierwszy Roman na świecie, wystartował i nieprzerwanie biegł, aż się nie zatrzymał przez góry skandynawskie, pokonując, uwaga, 3000 kilometrów.
0: To jest
1: pierwsza osoba na świecie, która dokonała tego wyczynu.
0: Ale czekaj, no. Słuchaj, ostatnio u nas nasz chłopak, Polak, przepłynął Bałtyk, prawda?
1: Tak, sam. Rękami i nogami.
0: Tutaj teraz 3000 kilometrów po górach przebiegł.
1: Też sam.
0: No.
1: A ty co zrobiłeś ostatnio?
0: Przed chwilą mówiłem, 17 pompek wczoraj zrobiłem.
1: Brawo.
0: Za jednym razem, ale dorzucam jeszcze.
1: No.
0: Wyrzuciłem wieczorem śmieci.
1: O kurka.
2: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Za chwilę ósma, to jest dobry moment.
1: Wiem,
0: co wiesz?
1: Co wiesz? Wiem, kim nie jestem.
0: A, tam wiesz.
1: Nie jestem Kamilem Noselem, bo on nie ma łapy.
0: Ta, ja
1: nie,
0: bardzo...
1: ma, nie ma dużej łapy, naprawdę.
0: Ci, że jednak mam do czynienia z geniuszem.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Proszę.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuty z przylotu do Wielkiej Brytanii na 14?
3: Tak, proszę panią.
4: Moje uszanowanie, wykolejona Iwona z ambasady telefonuje. Szanowna pani, bym poprosiła o dokumentację paszportową rocznika, już pani mówię, bo mi ECA tutaj nie chce pani przepuścić, 98 roku.
3: No ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, naprawdę.
4: W 98 roku była jakaś wycieczka autokarowa do Wielkiej Brytanii przez biuro podróży i tutaj były wbite, proszę pani, pieczątki wjazdowe. Ja nie mam, proszę pani, wyjazdowej pani wbite. Gdyby pani mogła mi to na paszporcie pokazać.
3: No ale jak ja mogę okazać w paszporcie, jak ja mam w ogóle zmieniony paszport i nie mam żadnych informacji takich. No przecież ja mam nowy paszport, proszę panią.
4: A mogłaby się pani cofnąć do tego z 98 paszportu?
3: Ale ja nie mam z 98 roku paszportu.
4: A do starostwa, gdyby pani mogła pójść po ten paszport, proszę pani?
3: 98 rok, że ja w Wielkiej Brytanii?
4: Tak.
3: Ale proszę mi powiedzieć, skąd pani dzwoni w ogóle?
4: Z ambasady. Obsługuję system ETA, czyli tak zwane, proszę pani, zezwolenie
3: ale
4: na
3: ja
4: pobyt.
3: Ale ja wiem, ja dostałam potwierdzenie tak. ETA, bo ja się w tej chwili wybieram na wycieczkę
4: tak.
3: do Wielkiej Brytanii.
4: No i właśnie mówię, proszę pani, że system mi wypluwa panią jako error bufor 500, więc mówię, zadzwonię i sprawdzę. I teraz tak, patrząc w historię tego systemu, mam rok 1998, przyjazd, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, ale wyjazdu nie mam.
3: Ale ja nie mam żadnej pieczątki wyjazdowej, proszę panią.
4: Ja mogę przymknąć oko, jeśli pani jeszcze załatwi sobie na granicy z Wielką Brytanią jakąś starą pieczątkę z datą na 98 rok, dostarczy mi, proszę pani, a ja to ręcznie mogę zrobić i tyle.
3: Proszę panią, a proszę mi powiedzieć, jak to sobie na granicy można załatwić pieczątkę, bo ja o czymś takim nie słyszałam.
4: Jeśli pani ma jakieś znajomości, proszę pani, to można.
3: Nie mam, proszę panią, nie mam znajomości.
4: Jeśli nie, to trzeba szukać tego paszportu z tą pieczątką, że pani była i pani wróciła.
3: Ja pójdę tam do starostwa, ale wiem, że oni mi nie pomogą, bo jest okres taki, że oni nie trzymają takich dokumentów i ja mam załatwiony, proszę panią, prywatny wylot, mam apartament i zostałam w tej chwili pozbawiona możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: To może Asia by w tym wszystkim pomogła?
5: Mamo, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Ale mnie pani wykręcona. No proszę panią, jak to pani mogła? I to Asia mi tak zrobiła.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Proszę panią. Proszę
0: pani.
1: Pani Noselko.
0: Słuchaj, gdyby twoja postać też miała sprawę paszportową,
1: okay.
0: Ta z kim jest Jankes?
1: Mm-hmm. Ta z dużą łapą, bo pamiętam.
0: To oprócz tego średnio byś się mieścił w kadrze. No, to też jest ważna podpowiedź.
1: Aż taki szeroki jestem?
0: W drugą stronę.
1: Czyli do góry.
0: Co?
1: Nie, że niski. I to są podpowiedzi, jak ja kocham tę akcję. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Środa coraz bardziej zaawansowana, za chwilę ósma.
1: No dobrze, za chwilę zabieramy się za kolejną porcję newsów. Ja już coraz bardziej rozkminiam, kim jestem.
0: Nie jesteś na pewno najsławniejszym polskim turystą w Naddniestrzu.
1: Jak ma ten turysta na imię?
0: Marcin.
1: Czyli nie jestem Marcinem.
0: Nie, to nie ty. Nie jestem. Chociaż powiem ci, że wjechał na inny paszport, więc tak naprawdę może być każdy. On też trochę gra w grę, kim jest Marcin.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: Za chwilę do was wracamy.
0: Szczegóły tej sprawy wyjazdowej za chwilę w newsach.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Nadal mogą występować utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 oraz pociągów kolei mazowieckich. Wszystko, jak informuje ZTM, z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem, do której doszło między Sulejówkiem a stacją Warszawa Rembertów. Składy mogą być opóźnione, niektóre kursy mogą być odwołane, a kierowcy w tym momencie stoją w korku. Między innymi w Alei Prymasa Tysiąclecia, tu korek od Kasprzaka do Jerozolimskich, w Jerozolimskich także spory ruch, no i przytyka się także Wawelska w stronę pomnika lotnika. W pogodzie na razie dużo słońca i taka będzie właśnie pierwsza połowa środy. Po południu nieco więcej chmur. Delikatna szansa na to, by pojawiły się jakieś przelotne opady deszczu, a na termometrach dziś do 22 stopni.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
1: Jest ósma na zegarach, to SK News, Marcin Procki, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje w sprawie poszukiwanego posła PiS-u przekazał premier. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu.
19: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
1: No, z kolei według prokuratury nie ma podstaw, by Romanowski dostał list żelazny. Śledczy czekają też na informacje od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem. Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś lekko w górę. Cena litra benzyny 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
1: A pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 mln zł. A rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny. To 300 zł na jesienny wypad w ten region. Będzie można je wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą co najmniej 2 noclegi. W połowie września będzie gotowa lista obiektów, a 29 września odbędzie się pierwszy nabór wniosków.
7: Kama i Wiktor. Radio SK.
17: Dwie minutki po godzinie 8 Radio SK w środę 19 sierpnia. W pół do piątku, panie i panowie.
0: Nasze studio dzieli się na dwie osoby, jakże różnie teraz nastawione emocjonalnie. Ja jestem wyluzowany, bo ja
17: kto
0: nic nie
17: muszę.
0: Kto ma dużą
17: łapę? Kto ma dużą? Dawaj jakieś.
0: A Jankes jest tym, który się męczy i myśli, kim jest. Kolejna podpowiedź.
20: Moja podpowiedź to jest taka, że często cię bolą palce u rąk.
17: Palce u rąk?
0: Tak. Mhm. Na pewno jesteś jakimś sławnym pianistą.
17: Tak?
0: Co? Czekaj, sprawdzaj, czy Fryderyk Chopin nie miał wielkiej łapy?
17: Czy nie był
0: wysoki?
17: Pianiści się nie mają dużej łapy, to co ty gadasz, no?
0: Gdzie odwalenia w te klawisze muszą mieć? Na bank. Szukaj wśród pianistów, mówię ci.
17: Widziałeś kiedyś Burnekę, który gra na pianinie? Albo fortepianie?
0: To by się złamało.

0: Migo, czyli te postać.
1: Daj podpowiedź. Daj bardzo. Porządną podpowiedź, żebym wiedział, kim jestem.
0: Czy będzie porządna, obiecać nie mogę, ale będzie to podpowiedź.
1: Dawaj.
2: Jankę, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do Mariusza.
0: Koniec podpowiedzi.
1: O kurczę.
0: No i teraz szukaj Mariusza w polu.
1: Mariusz? Nazwisko podobne do Mariusza?
0: Tak, na pewno jest jakiś Mariusz o podobnym nazwisku do twojego, do tej postaci. Fajna podpowiedź,
1: kurczę,
0: co?
1: To była... Dobra, trzymam się tego, że mam dużą łapę i jestem wysoki, no. I tyle.
0: I masz nazwisko jak Mariusz. Tymczasem ja mam informację dla wszystkich...
1: Nie jestem burnejką, bo nie...
0: Nie, no nie jesteś, dobra, nie, to by było za proste. Mam informację dla tych, którzy planują jeszcze urlopy. Ostatnie 2 tygodnie wakacji zostały.
1: To prawda, rzeczywiście, 19 sierpnia, no i co tam?
0: Eksperci pogodowi niestety nie mają żadnych wątpliwości. Ostatnie 2 tygodnie sierpnia to będzie najgorszy czas tegorocznych wakacji.
1: Dobrze, i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto ma urlop od przyszłego tygodnia? Możesz odpowiedzieć ty, proszę bardzo.
0: Wiktor, czyli ja. Ale od razu odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie.
1: No nie, to już mogłeś kończyć, no ale dawaj, co tam jeszcze?
0: Gdzie jadę?
1: Gdzie jedziesz? Nie.
0: Za granicę.
1: Oby. Oby. A zresztą, jedź.
0: Zrobię sobie włosy przy okazji, będę w Turcji.

0: Ciągle muszę go wypraszać ze studia, no bo odsłuchuję wasze podpowiedzi, ale wrócił teraz nasz gigant intelektu.
1: Powiedziałem, ostatnio spotkałem słuchaczy i zastanawiali się, czy ja... Co z moją głową? Co jest nie tak, że ja czasami tak za długo nie wiem?
0: Ja podpowiem słuchaczom, którzy się zastanawiają czasami, czemu oni wiedzą, a ty nie wiesz.
1: No.
0: To jest trochę tak, jak oglądasz w telewizji teleturniej i zawsze wujek mówi albo tata, to proste, przecież ja znam odpowiedź. Ale jak już znajdziesz się tam, usiądziesz na fotelu, światła się zapalą,
1: tak ja
0: mikrofony.
1: A, dziękuję bardzo, to była łączność z moim adwokatem. No dobra, panie adwokacie, czy są jakieś podpowiedzi? Wiem, że jestem wysoki, mam dużą łapę i to jest jakiś kierunek.
0: Palce cię bolą często. Tutaj myśleliśmy chwilę o pianistach, ale jednak
1: chodzi
0: chyba
1: o
0: nie.
1: Palce u rąk czy stóp?
0: Tego słuchacz nie doprecyzował, a ja muszę być bezstronny. Ja nie mogę tak za bardzo ci pomagać.
2: Bance!
0: No to uwaga, kolejny zestaw.
3: Siema, Janki, powiem tak. Jesteś mężczyzną, który jest sportowcem.
1: O,
3: tyle.
0: No, chciałeś konkretnie.
1: Chciałem zapytać właśnie, czy jestem sportowcem. Dobrze.
0: Tak, Janki, jesteś sportowcem.
1: Czy jestem Mariuszem Pudzianowskim? Chciałem szybko.
3: Tak!
0: Zmarnowałeś swoją pierwszą z trzech szans.
1: Kurczę, chyba kiedyś byłem już Pudzianowskim.
0: Lećmy dalej.
1: Dawaj.
4: Dam ci taką podpowę, Jankes. Bez problemów kręcisz żarówkę.
0: No, czyli jesteś wysoki, no.
1: W tym sensie.
0: W tym sensie. Jesteś duży chłop, na pewno.
1: Sprawne paluszki.
0: Kolejne.
5: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Janki, ja mam do ciebie takie jedno pytanie, bo ty jesteś tutaj zagadką na Instagramie. A ja mam takie do ciebie pytanie, czy płot z siatki będzie ładniejszy, czy betonowy? Co sądzisz o tym? Pozdrawiam, Eska.
1: Co?

0: to z sąsiadką, że co to...
1: Płot, nie płód, tylko płot.
0: No właśnie, płot, że płot, jakie płody?
1: Płot.
0: A płot.
1: Jaki będzie ładniejszy, jaki będzie lepszy? Masz od razu kolejną, żeby ci namieszać w głowie?
0: No, dobra.
2: Jamke, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No... Nazwisko masz bardzo podobne do...
1: Mariusza. To już było, dobra, to już było, to
0: dobra,
1: następne.
0: Dawaj.
3: Powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić nie musisz.
1: Czyli masz wysokiego faceta z wielką łapą, bolą go palce. Było pytanie o to, jaka siatka będzie w domu lepsza, a przy okazji masz dużo włosów, bo do Turcji nie musisz.
0: No dobra, po takich pogorszych sytuacjach, które miały miejsce, dobrze, to zróbmy tak. Czy ja jestem... siatkarzem?
1: Muszę powiedzieć, że tak.
0: No dobra, teraz którym? No dobrze.
1: Do, który siatkarz ma dużo włosów?
0: Zawsze się zahaczacie o takie znane... Dajesz, może jakąś podpowiedź, jeszcze coś, może coś wyjdzie.
3: Mhm. No powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji głosów robić.
1: Dobra, ja ciągle klikam w te same, ale mam
0: czyli
1: mać.
0: Długie włosy raczej.
1: Tak? I?
4: Cześć, Jankes. Jesteś chłopak na medal.
1: O! To wiadomo, no.
0: Dobra, no to mam. Czy ja jestem Tomkiem Fornalem? Tomasz Fornal, siatkarz nasz.
1: Tak!
4: Tak!
0: Jezu, ale byłem...
4: Zgadł!
0: Ale wiesz co, miałem... Na końcu chciałem zmienić na Andrzeja Wronę.
1: No, Andrzej też ma włosy, to prawda. No, Andrzej też...
0: No, nawet tak trochę strzeliłem... Serio?
1: Odblokuj sobie pokaż, Instagrama. Wejdź u siebie na telefonie, no.
0: Czyli nie, że Andrzej Wrona... Myślałem, dobra, okej.
1: Okay. Mam sławny cytat z ciebie. Pamiętasz ten cytat?
0: No.
1: Pamiętasz go?
0: Tak, bardzo. Tomek Fornal, piękny! Pasuje na siatkarza, zobacz, no.
1: No.
0: Ale tu je kręcę... kręcę piłką, dobra. Nie, że koszykową, tylko siatkową, dobra. Panie i panowie, i co? No i kto jest mistrzem, no?
1: Janki, kto? No? Janki, kto? Janki,
0: Tomasz Fornal,
1: Janki,
0: tak.
1: Do boju.
0: O, dawać komentarz widzę pod tym postem. Wiktor Brzozowski. Pomóżcie mu, bo intensywnie myśli. Dziękuję.
5: Nie pamiętam, co powiedziałem.
6: Że musicie się z nimi pić, tak?
5: No, to tak powiedziałem.
6: Nie, trzeba było coś ruszyć i to zadziałało. Jakby, jeżeli mam być w finale i możemy dwóch, trzech z Ameryki nie lubić, to mi to nie przeszkadza.

0: 25 Mundo Sepo 8. Słyszałeś?
1: Słyszę cały czas. Ale ty posłuchaj tego, bo mam w ręku najnowsze wydanie porannej gazety. I podobno jest wielka awantura. Budka suflera rozpadła się przez Zenka Martyniuka, wyrzuciła Jacka Kawalca, który tam śpiewał, bo ten wszedł w zatarg z samym Zenkiem.
0: W ogóle się zgubiłem się w podrodze. Co ma budka suflera do Martyniuka, Martyniuk do Kawalca, Kawalec do suflera?
1: To jest nowe uniwersum, o którym poczytam ci na reklamach.
0: Dobra, dziękuję.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama
2: i Wiktor. W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
2: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
1: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
2: Idealnie.

0: parkloc.pl.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Całkiem ładna środa nam się szykuje, jeśli chodzi o pogodę. Temperatura na poziomie 22, może nawet przez chwilę 23 stopni. To dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia. O poranku w tej chwili 15 stopni. Delikatny wiatr, zdecydowanie słabszy niż to, co mieliśmy wczoraj. No i jeśli chodzi o opady, to na nie są dzisiaj niewielkie szanse. Jeśli ma popadać, to zdecydowanie jutro rano, a później znowu pogoda będzie bardzo podobna jak ta dzisiaj. Podobnie jak co dzień sytuacja na stołecznych ulicach w tym momencie wygląda, bo korek ustawił się już na Wisłostradzie w stronę Mokotowa przy fontannach oraz przy zamku. Większy ruch jest także na S2. Tu jeśli jedziecie w stronę Ursynowa, to na wysokości lotniska chwilkę także trzeba zwolnić.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Jest 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, poinformowała wojewoda podkarpacka. Prawdopodobnie 12 osób rannych dziś opuści szpitale, pozostanie w nich 5 najciężej poszkodowanych, których stan nie pozwala na powrót do Polski. Groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem, a ze względu na odnalezione wewnątrz kanistry z nieznaną substancją, na miejsce wezwano również specjalistyczną grupę chemiczną. A rośnie liczba zarejestrowanych nowych aut. Według wyliczeń PNB Paribas w pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 312 tysięcy nowych samochodów, a to o 9% więcej niż rok wcześniej.
9: Tak to fajnie brzmi, możemy już śmiało mówić. Mamy w pół do piątku, środa, 8.31.
10: Niektórzy mówią, że po co, to się nogi noco, ale my pytamy, po co wstaliście w środę? Dzień dobry.
11: Cześć. Ja dzisiaj wstałam rano, bo musiałam zrobić wiązankę dla panny młodej. No a teraz jadę do fryzjera i makijażystki, więc chyba było warto. Miłego dnia, pozdrawiam.
10: Ale zaraz, jest środa. Co to za śluby w środę?
9: Że przygotowują się jakoś, nie wiem, no.
10: Będzie w tym makijażu chodzić do piątku?
9: A jak?
10: A?
9: Tak pomyślałem. Wczoraj miałem przez chwilę tapetę na twarzy, bo robili mi jakieś tam zdjęcia. Daj spokój.
10: Ale my nie musimy, Janki, bo jesteśmy naturalnie ładni.

0: Wiesz, że Zuzia będzie obchodziła 2 września urodziny?
1: Śpiewała też przed chwilą, że oczy jej nie pieką, a ciebie wczoraj piekły.
0: Piekły, no. Ale polecam wtedy lód na twarz, na oczy.
1: Lód
0: na oczy? Kostki lodu.
1: Waniliowy? Aha, kostki.
0: Kostki lodu.
1: Może być. Słuchajcie, mamy doniesienia o nowym trendzie wśród młodzieży. Mm-hmm. Okazuje się, że jest to bird watching.
0: Czyli bird tak watching, czyli ptak i oglądanie, no.
1: Patrzenie na ptaka.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Podbija to pokolenie Z. Młodzi Polacy pokochali, jak czytam, podglądanie ptaków właśnie. Mm-hmm. A to dlatego, że podczas takiej obserwacji, słuchaj, nie da się niczego przyspieszyć ani przewinąć jak na TikToku, mm-hmm. więc to jest takie trochę lekarstwo na te nowe, zabiegane, szybkie czasy, gdzie chcesz więcej, szybciej, mm-hmm. mocniej, a tutaj siadasz w krzokach.
0: I trzeba oglądać.
1: No i ptak się pojawi, kiedy chce. To nie jest tak, że na zawołanie, jak mówisz, ale tam, wiesz, jak taś, ćwierć, ćwiry, on przylatuje.
0: Ale
1: no,
0: zobaczysz, za chwilę młodzi ludzie odkryją jeszcze grę w bierki i choćby zbieranie grzybów. To dopiero będzie game changer.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Z tym grzybami, to tak jak z ptakiem, on też sam nie przyjdzie. Tak? Nie ma tak, grzyb, on przybiega.
4: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
6: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: A rap?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Tento numer pojawił się na PGA Narodowym na dwóch koncertach The Weeknd. Och, to był lot w kosmos. To było niebywałe.
1: Zawsze jak gwiazdy przyjeżdżają na dwa koncerty i grają dzień po dniu, to taki mam zawsze w sobie, tak się zastanawiam, czy lepiej było pierwszego, czy drugiego, czy drugiego, czy pierwszego.
0: Tylko niektórzy chodzą na dwa.
1: Są bogaci, mają pieniądze na bilety.
0: No, niektórzy soleli tak przy okazji też Taylor Swift, która była przez kilka dni. Niektórzy przez wszystkie dni, bo zawsze coś tam nowego, innego było. No dobra, nie o tym, nie o tym. Za chwilę u nas Oscar Sims.
1: Każdy poranek też się od siebie różni. Dzisiaj jest środa. Po co wy dzisiaj wstajecie? Mm-hmm. To jest pytanie.
2: Dzień dobry. Ja wstałam dzisiaj. Co prawda wcale mi się nie chciało wstawać, bo wczoraj świętowałam zdanie bardzo ważnego egzaminu. I troszkę boli mnie głowa. W środę. Teraz mam urlop. Trzymajcie się, pa.
1: Ale słychać po głosie, nie? Że tak...
0: Słychać po głosie.
3: Wczoraj miałam trochę imprezy.
0: Bardzo pozdrawia swojego chłopaka, no.
1: Skojarzyło mi się głosowo oczywiście z tym wydarzeniem imprezowym.
0: O.
4: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
1: O, to akurat Joanna była.
0: Ach, ty Miśku, no.
1: A wy po co wstaliście w środę? Messenger czeka.

0: O to właśnie chodzi w życiu, żeby być szczęśliwym, bo happiness is so sad. Ale się dobrali Swedish House Mafia i Licka Lee. Za chwilę dziewiąta. Poranek się nie kończy, my po dziewiątej jeszcze z wami
1: jesteśmy
0: cały czas.
1: Jesteśmy, oczywiście, no. Będzie wszystko, będą hity na czasie, w gazetach też jest sporo dzieje.
0: Co tam wyczytałeś?
1: Mam nową babkę, ale na krótko, to Marcin Prokop. A to dzisiaj o tym mówiliśmy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, pokazał się z babeczką z cukierni, to jest jednak śmieszek.
1: Sarah James, nasza cudowna dziewczyna, po zwycięstwie The Voice Kids, to był rok 2021, teraz została jurorką The Voice Kids.
0: A wiesz, jak to się nazywa?
1: Jak?
0: No? Jak w Królu Lwie, to jest krąg życia.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: To będzie ostatnia reklama. Blair,

0: i po reklamie.
1: Jak na korki zawsze można ponarzekać, tak na pogodę raczej dzisiaj nie mamy co narzekać, no bo piękne słońce teraz świeci, temperatura także się rozkręca w tym momencie w okolicach 18 stopni, a to jeszcze nie koniec. Dzisiaj tak do 23 nawet ma się pojawić w okolicach godziny 12-13, a co do tych korków, no to faktycznie coraz więcej miejsc, które delikatnie się przetykają, to m.in. okolice węzła Konotopa. Większy ruch utrzymuje się także w Jerozolimskich, tu bardzo powoli suniecie w stronę centrum od wysokości wiaduktu przy Popularnej, no i na przykład na Wawelskiej w stronę pomnika lotnika także korek, w Alei Prymasa od Górczewskiej do tak mniej więcej Dworca Zachodniego także stoicie. No i jeszcze nasza ulubiona Wisłostrada, tu także ciężko. Punkt 9 na zegarach, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przyznał, że to pacjenci, którzy w związku ze swoim stanem muszą mieć zapewnione szczególne warunki transportu.
2: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: A wciąż jednak w węgierskich szpitalach pozostają ranni, których stan nie pozwala na transport, a chodzi o 5 osób. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy jej mąż oraz trójka ich dzieci, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
3: Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
1: A do sprawy ma zostać powołany też biegły, który sprawdzi, czy do poluzowania kół mogło dojść samoistnie. A Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego, a Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie.
4: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Dziękujemy. I zapraszamy dalej oczywiście. Jesteśmy z wami dwie minutki po godzinie 9.
6: No, jedni wstają z nami koło 4, inni trochę później koło 6 dołączają, ale są też tacy, co budzą się o 9. Pytanie tylko. Po co?
7: Ja wstałem dzisiaj, bo mój szef ma za mało pieniędzy i muszę dla niego coś zarobić.
6: Znamy to, rozumiemy.
5: Zapraszamy kolejną osobę, ale dobrze, Kasiora musi się zgadzać.
6: Ty, a nasz prezes nie ma nowego auta czasem?
8: Szefie? Oczywiście.
5: Nie, nie ma, a co?
6: Ja zarabiam na jego pierwszą wymianę oleju.
5: A ja na przegląd. Ja sobie nie byłem na przeglądzie, więc już nie pojadę tam.
6: To fiu, fiu, fiu. Dawid patrzy na te ceny i gwiżdże.

0: Uwaga, mam bardzo ważny komunikat.
1: Dawaj.
0: Zjadłem przed chwilą kalarepę, więc nie mogę się z tobą całować przez pół godziny.
1: To dobrze, dzielą nas 2 metry, dobrze. A ile, pół godziny tylko?
0: Tak.
1: Jakoś wytrzymam. Słuchaj, ale nie wiem, jak wytrzymają ludzie bez kawy, bo ceny kawy mogą wzrosnąć nawet o 300%.
0: Kawa tylko dla bogatych?
1: Tak to trochę wygląda, niestety. Musimy się na to przygotować. Zapytany o to polski minister rolnictwa stwierdził, że trzeba otwierać się na nowe.
0: O, już się boję, już się łapię po ręce.
1: I powiedział dalej, mamy w naszym kraju, w Polsce biało-czerwonej, dobrą alternatywę, czyli kawę z żołędzi. A ja jeszcze nie miałem okazji jakoś, no.
0: To dlatego te dziki tak podchodzą pod mieszkania, pod domy i wchodzą do miast.
1: No, dlaczego, no?
0: Mają ochotę na espresso z żołędzia.
2: Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
1: Strzelimy z 3 kawki, co? Później?
2: Autopromocja.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
12: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z 1000 wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
13: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj 2 inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.

0: Robin Schulz. Co mówi Schulz do Robina? Wsiadaj, Robin.
1: Nie powiedziałeś tego. 9.38, co chwilę pytamy was, po co dzisiaj wstaliście, a ty po co wstałeś dzisiaj, kolego?
0: No. Po pieniążki do radia przyszedłem. Tylko po to, no przecież nie dlatego, że cię lubię, albo że tu fajnie grają.
1: No dobra, po co wstaliście dzisiaj w środę, 19 sierpnia, o to was pytamy.
2: Witam serdecznie, wstałam rano, aby pojechać z Zieleniej Góry na HL, bo dalej się już nie da. Pozdrawiam.
0: O, gratulacje.
1: No da się.
0: Amfibią do Szwecji by pani mogła.
1: To prawda, ale da się dalej, to Nowy Sącz albo Krosno, tutaj bardziej tam południowy wschód, tam jeszcze niżej.
0: No i co, i położysz się w Nowym Sączu nad morzem? Nie.
1: No nie, ale w sensie no. Dalej, w sensie dojazdu, no bo z Jeleni to też mają strasznie długo, tam 700 km. No, powodzenia oczywiście.
0: Powodzenia i sprawdzamy dalej, na coście wstali w tą środę.
3: Cześć, Jeska. Dzisiaj wstałem o 4 rano, tylko po to, żeby cały dzień się przegłodzić i na 15.30 pójść na USG jamy brzucha. Zadanie jest o tyle trudne, że pracuję na kuchni. Pozdrawiam.
0: No, współczujemy.
1: To rzeczywiście, ale to nie przyjedź do nas, my ci tobie szybciej zrobimy prześwietlenie jamy brzusznej, tam, prawda?
0: On tylko chodzi po pracy i...
4: Fiu. Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: W parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa, Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na Ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
9: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Ania i moja Chica, już powoli kończymy poranek. Mi Chico, Chico.
1: A jutro będziemy podobnie to robić z wami w czwartek, za kwadrans piątek. Startujemy punktualnie o godzinie 6, bądźcie z nami.
0: No i słuchajcie, po 4 godzinach porannej degrengolady. Nawet wypowiedzieć tego słowa nie potrafię.
1: No.
0: W końcu radio zacznie być robione porządnie. Michał Sobkowski za chwilę.
1: To prawda, w końcu. No. Możecie radio nie przełączać. Słuchajcie, bądźcie z nami oczywiście, z porcją hitów na czasie. Za chwilę do was wracamy. No i tyle.
0: Uciekam do auta. Wiesz, czego będę słuchał?
1: No.
0: Przecież wiadomo, że Eski.
1: No.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska. Radio Eska.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Steczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
11: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
13: Warszawa, ulica Mińska 25.
12: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
15: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
14: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
15: Idealnie.

0: aquaparkloc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi strumykowej dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6, Universal Development.
3: I po reklamie.
4: ZTM nadal ostrzega przed utrudnieniami, jakie mogą pojawiać się w kursowaniu pociągów. Chodzi o linię S2 SKMK oraz niektóre składy kolei mazowieckich. Wszystko przez awarię, do której doszło między Sulejówkiem a stacją Warszawa-Rembertów. Kierowcy w tym momencie przede wszystkim zwalniają jeszcze w Jerozolimskich, tu korek w tym momencie. No i nieco większy ruch na autostradzie A2 w stronę Łodzi. Tutaj na wysokości Pruszkowa trochę zwolnicie.
5: To będzie całkiem ładny dzień w Warszawie, bo w tej chwili mamy 19,5 stopnia, odczuwalna to też 19,5, no bo wiatr ustał, już nie jest taki dokuczliwy. Ma być nawet 21-22, ale w nocy i nad ranem możliwe opady deszczu. Jakże wciąż, droga stolico, w Warszawie potrzebne.
4: Dokładnie 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. W Rabie Wyżnej pociąg relacji Świnoujście-Zakopane potrącił śmiertelnie rowerzystę. Dla pasażerów organizowany jest transport zastępczy, a ruch kolejowy do Zakopanego jest wstrzymany. Nawet 500 000 Polaków może już korzystać z leków na otyłość. Mowa o analogach GLP-1, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. W ubiegłym roku Polacy wydali na leki z tej kategorii niemal 3,5 miliarda złotych. A tysiące biegaczy znów stanie na starcie. Zbliża się Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na szczytny cel.
6: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
4: Mówi Agnieszka Aplet i prezes Poland Business Run. W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
5: Nie, nie biegłem do was z hitami na czasie. Szedłem spokojnie, bo by mi się wysypały i po co nam to wszystko. A fajne są Zalia, tylko kochaj mnie za kilka chwil. Będzie też Timbaland, będzie też Temper City i Self Aware, a na początek Kygo, Khalid i Griffin. Save my love. Michu Sapkowski, witajcie.

0: lato, wakacje 2026 i takie właśnie numery jak ten Axwell, Bone i Whatever Turns You On na antenie radiowska. A wcześniej Zalia i Timbaland osobno i nie razem, to osobno też wystąpili na Łucie Summer Festival, ale to były naprawdę, naprawdę dobre występy. Zalia na żywo, jak ona świetnie brzmi, naprawdę. Czy to jest przypadek, że oni byli obok siebie? Nie ma przypadków, są tylko znaki. Znak, że powinienem wam przypomnieć o tym, że już od poniedziałku kolejny festiwal, Top of the Top Sopot Festival, od poniedziałku do czwartku polskich gwiazd nie zabraknie. Będzie tam również Zalia, będzie też Oskar Cymsy, którego bez końca zagram dosłownie za kilkanaście minut. Są też zaproszenia, trzeba tylko słuchać eski. Albo aż. Temper City i Self Aware, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, dosłownie za chwilę, a później przypomnę Bausę i Magnetic.
1: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99

0: z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów, Puławska 564.
8: I po reklamie.
9: O

0: Nie do zastąpienia. Nelly Furtado, Many Turn na antenie Radia SK. Polskie linie kolejowe przechwalają się, że na trasie łączącej Warszawę z południem Polski osiągnęły wczoraj w nocy prędkość 250 km na godzinę. A tam wcześniej chyba 160 można jeździć, w tym momencie można jeździć 160. A to oznacza, że pociągi już w przyszłym roku między Warszawą a Krakowem i Katowicami pojadą krócej nawet o 25 minut. No i to jest fajne. Mniej fajne jest to, jak słaby jest internet, między innymi na tej trasie. Zresztą nie tylko na tej, jak ktoś jeździ pociągiem, to dobrze wie, jak to bywa. Halo Ministerstwo Infrastruktury. Halo Urząd Komunikacji Elektronicznej. Może przy okazji wydawania kolejnych koncesji można by namówić telekomy, żeby coś w tym temacie zrobiło. Oczywiście namówić, po dobroci przekonać, jest z tych rzeczy. Czy pociągi będą się mniej spóźniać w związku z tym przyspieszeniem? No jakoś nie sądzę. Skoro czas przejazdu zostanie skrócony i znajdzie to odzwierciedlenie w rozkładzie, to po prostu jak się nie spóźni, to będzie zgodnie z rozkładem, no. A jak się spóźni, to będzie jak do tej pory. Nie wiadomo kiedy. Ale jak już dziś rozmawialiśmy z kolegą z pracy, z rzeczy, które mogą się spóźniać, to zdecydowanie lepiej, żeby to był pociąg, niż na przykład okres. Shawn Mendes, YYY za chwilę, a później tako na fide i Tamagotchi, przypomnę.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy procent. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosco i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Ależ śliczny wózek, pościel jak z bajki i fotelik pierwsza klasa. To po prostu targi dziecięce Och Baby. Już od 28 do 30 sierpnia w świecie dziecka w Home Park Targówek w Warszawie przy Malborskiej 45 targi dziecięce Och Baby. Mega rabaty na wózki, foteliki, łóżeczka, pościele i akcesoria dziecięce. Porady specjalistów położnej i ratownika medycznego. Atrakcyjne nagrody do wygrania, a dla najmłodszych kicia kocia. Szczegóły na światdziecka.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
12: I po reklamie.

0: Tuż przed godziną 11 na antenie Radio SK to Alex Woven i jego nowy singiel Passenger. A jak się dostaje takie głosówki na SK-owym Messengerze jak ta od Kingi?
1: Zdrawiam serdecznie Radio SK. Kocham was słuchać, jesteście najlepsi.
0: To się od razu cieplej na pomarańczowym serduszku robi i chce się grać jeszcze fajniej. I w związku z tym po godzinie 11 zagram jeszcze fajniej. No na pewno będzie dobrze, będzie Calvin Harris i Summer, czyli numer na lato jak ta lala. A ten nasz Messenger jest tak naprawdę wasz. Możecie pisać o czym tylko chcecie, o tym co wam się spóźnia też. Chociaż na niektóre tematy może być już zdecydowanie w tym temacie za późno, żebym pomógł.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
10: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
11: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
9: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
10: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
11: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
12: I po reklamie.
13: To taki zabawny. Słuchawki mu podmienili i nagle on nie będzie robił tutaj ani nic o pogodzie, ani nic o ruchu ulicznym.
14: Dobrze. Zrobimy. To... Zrobimy, bo w pogodzie jest całkiem nieźle. Co nieźle też jest na stołecznych ulicach.
13: Ale szybko... na dwójce, nie?
14: Na tak. Dwójce tak. Jest większy ruch w stronę Łodzi, to oczywiście na wysokości Pruszkowa i Brwinowa, ale w samej Warszawie już jest całkiem nieźle. Nawet na Wawelskiej w stronę pomnika lotnika można przejechać.
13: 20,5 stopnia, odczuwalna to też 20,5, bo wiatr się uspokoił. Dużo błękitu nieba, ale to się zmieni po południu wieczorem. Chmury, z których może pokropić. A nad ranem ma rzeczywiście trochę mocniej Warszawą polać. Ciśnienie jest w miarę stabilne, co nie powinno wpływać źle na nasze samopoczucie. I to są akurat dobre wieści, stolico.
15: SK.
16: SK.
17: Codziennie w Radiu SK sprawdzamy, co proponuje nam Warszawa na wolny wakacyjny czas. Łukasz Zduńczyk, witajcie, startujemy z SK Summer City. Jak co roku Warszawa proponuje, żebyśmy wieczorem rozłożyli się wygodnie na leżaku i obejrzeli film na świeżym powietrzu. Lato cały czas trwa i cały czas mamy filmową stolicę lata. W całym mieście są darmowe kina plenerowe. Dzisiaj na przykład w Ogrodzie Saskim, tam na dużym ekranie pojawi się francuska komedia Poczta Głosowa. Początek o 21:00. W wolnej chwili zawsze fajnie też wyskoczyć do teatru. Do siebie zaprasza Teatr Kapitol. Jutro w planie komedia Bang Bank. Na scenie pojawi się wielu znanych aktorów, m.in. Dorota Chotecka czy Dariusz Wieteska. Początek spektaklu jutro o 19:00, a dzisiaj wieczorem możemy uzupełnić poziom endorfin. Wpadajcie na stand-up na plaży Wesoła. Na scenie pojawi się m.in. Cezary Jurkiewicz. Do 19:30 wstęp darmowy.
15: SK.
16: SK.
15: Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Zbliża się 11:00. Marcin Procki, zapraszam na SK News. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób. Trafią do Rzeszowa, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
19: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie.
14: A pierwsza maszyna ma wylądować w najbliższych minutach, a w węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Karambol na autostradzie A4 wróci Śląskiej. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyło się 6 aut. Tworzy się tam korek. Przejazd jest możliwy tylko prawym i awaryjnym pasem. A Stefano Lavarini ogłosił kadrę polskich siatkarek na Mistrzostwa Europy. 14-osobowy skład jest zbliżony do tego, który oglądaliśmy w Lidze Narodów. Mistrzostwa ruszają w piątek, a w sobotę Polki zagrają z Węgrami.
13: Mocno trzymamy kciuki, ale Węgry to mi się kojarzą z Siget, no a Siget kojarzy mi się z Sombrem. My Body Isn't Ready, zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Gibbs, Igo i Ostatni Dzień Lata, obiecuję, a na początek Calvin Harris. Michu Sapkowski, witajcie, 11:30 w SC już grają.

0: W ostatnich dniach zdecydowanie mój powerplay, numer którego mógłbym słuchać i w kółko, i w kółko, i wciąż somber, My Body Isn't Ready na antenie Radia SK. W ostatnich latach w wakacje to w kółko, i w kółko, i wciąż mówiło się o sinicach. W tym roku jakoś cicho i tak sprawdzam ten serwis kąpieliskowy, o którym wam niejednokrotnie mówiłem, GIS-u, i tam wszystkie kąpieliska nadmorskie w Polsce są otwarte, więc sinic nie ma. Co ciekawe, już jakiś czas temu jeden z poważanych mikrobiologów powiedział, że mamy wzmożony zakwit sinic w Polsce co 3 lata. Było tak w 2012, 15, 18, 21. Czy było tak w 24, to tego nie udało mi się sprawdzić, ale wypadałoby na to, że za rok może tych sinic być więcej. Swoją drogą to miłe, nie? Miłe, że spędzają sobie wakacje gdzieś indziej te sinice, ale co 3 lata zawsze wracają do Polski. Spirit House Mafia, Wait So Long, Weste za moment, a później obiecany ostatni dzień lata, który niechybnie się zbliża. Gibbs i Igo.
1: Radio SK. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, 6 gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
4: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 22 sierpnia od 13 do 22 w Szczutowie na boisku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Lipowej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
8: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą

0: Opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosco i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: I po reklamie.

0: Czytam właśnie, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Choroby Żołądkowej. Nie, nie świętuję. Mam wam też zdecydowanie nie radzę. Ale jeśli wy coś się świętujecie i chcecie się pochwalić i przy okazji zgarnąć w ramach tego świętowania eskową koszulkę z napisem cześć, taką stylizowaną właśnie na czcionkę Radia Eska, pewnie widzieliście chociażby na naszym Instagramie, to mocno polecam głosówki na Instagramie, na Messengerze, albo oczywiście Messenger pisany, albo SMS-y pod 664-402-302. September i Starlight Vesty była przed chwilą, za chwilę będzie nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a później Supergirl od Anny na Club.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jeszcze raz!
11: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK przed godziną 12 po południu. Zeską to kolejne godziny hitów na czasie. Na początek nie, no przygotowałem się. Będzie na błysk. Dawid Podsiadło.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
6: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
5: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
6: Idealnie.

0: Europarkloc.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
3: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
4: Ależ śliczny wózek, pościel jak z bajki i fotelik pierwsza klasa. To po prostu targi dziecięce Och Baby. Już od 28 do 30 sierpnia w świecie dziecka w Home Park Targówek w Warszawie przy Malborskiej 45 targi dziecięce Och Baby. Mega rabaty na wózki, foteliki, łóżeczka, pościele i akcesoria dziecięce. Porady specjalistów położnej i ratownika medycznego. Atrakcyjne nagrody do wygrania, a dla najmłodszych kicia kocia. Szczegóły na światdziecka.com.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
5: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkanie już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
11: I po reklamie.
12: Temperatura wciąż delikatnie w górę, 20,5 stopnia mamy, ma być 23. I tak wyobraźcie sobie, że w okolicach 20 zostanie przez kilka najbliższych dni, łącznie z nocami, więc będziemy mieli dosyć ciepłe noce, ale to będą też i mokre noce, bo może padać już dziś po południu, już się chmurzy powoli, a padać będzie raczej na pewno to już przesądzone w nocy i nad ranem w stolicy.
13: W ten weekend czekają Was spore utrudnienia, dlatego że będzie wylewany nowy asfalt na Wisłostradzie, a oprócz tego jeszcze będzie weekendowe asfaltowanie Grójeckiej. To rozpocznie się już w piątek, a teraz na drogach właśnie na Wisłostradzie stłuczka, no i przez to spore utrudnienia na wysokości Starego Miasta. Na S8 całkiem nieźle. Wybiła 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech już w Polsce. 3 osoby chwilę po 11 wylądowały na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem. Te rejsy realizują od rana. 2 załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy mają do dyspozycji 2 odrzutowce Learjety, które są w stanie zabrać na pokład 3 pacjentów.
14: Wszystkie osoby wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
13: Tłumaczy rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Samoloty wykonają dziś łącznie 4 loty. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Policjant zamieszany w śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach zawieszony. Komendant małopolskiej policji wszczął też procedurę usunięcia go ze służby. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób, wśród nich właśnie mundurowy. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
15: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
13: Finał w Krakowie 5 i 6 września.
12: Skoro mówisz, że w tempie eskowych hitów na czasie, to tempo będzie dobre, bo 134 BPM ma Dawid Podsiadło i Na Błysk. Numer, który gram już teraz. Będzie też między innymi Wiktor Waligura, 4 pory roku, a także Sanach i ITP i TD. Radio SK. Radio SK. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK. Wydawałoby się, że spokojne środowe popołudnie, 12:17 na zegarach, a tu proszę bardzo, wychodzi pan premier na konferencję prasową i mówi, że nie w tym roku, ale w kolejnym będziemy inaczej rozliczać się z fiskusem. Między innymi to jedna ze zmian. Pierwszy próg podatkowy 12%, ale do 130 tysięcy dochodu, a w tej chwili jest do 120, więc dobrze. Jest też nowa stawka podatku proponowana, 24% dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy, a ta najwyższa będzie dla tych, którzy zarabiają więcej niż 150 tysięcy złotych w skali roku. Więc no, ulga na pewno. Tam niby 3,5 miliona podatników taką ulgę ma poczuć za 2027. Przypomnę, to jeszcze nie za ten rok rozliczenia, tylko za przyszły, czyli w kwietniu 2028. Oby dożyć. Wiktor Waligula, 4 pory roku, wesce za chwilę, później Purple Disco Machine i Kungs, czyli Substitution.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej. Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.

0: Age, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia S. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie. Rafał pod 664-402-302 pisze, że świętuje ukończenie budowy drewnianej szopki narzędziowej i tarasu, które zrobiłem sam, tak pisze Rafał. Na początku w ogóle przeczytałem szopki bożonarodzeniowe i tak sobie pomyślałem, że może to jednak trochę za wcześnie na szopkę. To by była szopka dopiero. A tak w ogóle to szacuneczek, Rafał, bo nic takiej satysfakcji nie sprawia, przynajmniej taką mam nadzieję, w twoim przypadku, jak zrobienie czegoś takiego samodzielnie. Jesteś mistrzem, naprawdę. A kto chce być mistrzem, na przykład właśnie zrób to sam. No to niech się zgłosi na sk.pl w imprezie dziś po godzinie 18. Opcja na to, żeby zgarnąć dobre słowo i tysiaka na rozpęd w tym, w czym chcecie być mistrzem. Jak byłem na krótkich wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu, wylądowałem późnym wieczorem w Nicei, to poszedłem na nocne już w sumie zwiedzanie miasta i trafiłem na festiwal w samym środku Nicei właśnie. I tam, wyobraźcie sobie, śpiewała Lola Young. Nie wszedłem na teren festiwalu, ale i tak nawet poza było doskonale słychać i widać. I słyszałem Messi na żywo. I to jest właśnie ten taki mały uśmieszek losu, za który chciałem publicznie podziękować. A Lola Young i Messi Westę za moment. Później Shakira i Die Die z Burna Boy.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęd.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęd.pl, regulaminy.
6: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosco i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mega, Marian,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkanie już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.

0: śliczny wózek, pościel jak z bajki i fotelik pierwsza klasa. To po prostu targi dziecięce Och Baby. Już od 28 do 30 sierpnia w Świecie Dziecka w Home Park Targówek w Warszawie przy Malborskiej 45 targi dziecięce Och Baby. Mega rabaty na wózki, foteliki, łóżeczka, pościele i akcesoria dziecięce. Porady specjalistów położnej i ratownika medycznego. Atrakcyjne nagrody do wygrania, a dla najmłodszych kicia kocia. Szczegóły na światdziecka.com.pl.
1: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
2: Hej, co u Ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Ta podróż po Warszawie samochodem może być nawet całkiem przyjemna o tej porze. Trzeba omijać tylko niektóre miejsca, na przykład Aleje Jerozolimskie czy Wisłostradę, a tak poza tym to naprawdę nieźle. Nawet na S8 można przejechać w stronę Białegostoku bez większych problemów. S2 też całkiem drożna i przejezdna.
9: I stacje benzynowe trzeba omijać. No, chyba, że ma się pusty bak. Wtedy
8: chociaż
9: jest
8: z tym CPN-em to nie jest tak źle.
9: No nie jest tak
8: jest
9: źle,
8: lepiej,
9: mogło być gorzej,
8: było,
9: dokładnie.
8: No właśnie,
9: jest 22,5 stopnia, dużo cieplej już nie będzie.
8: Czyli też lepiej niż było.
9: Dokładnie. I będziemy w okolicach 20 stopni trzymać się przez kilkadziesiąt najbliższych godzin, ale to nie znaczy, że nie będzie nic się działo. Będzie deszcz. Może być już po południu, w nocy i nad ranem na pewno, stolico.
10: Eska. Eska.
11: W Radiu Eska mamy dla was pomysły, jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie wakacji. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City. W wakacje na pewno warto wybrać się do parku, ale nie chodzi o jakiś nudny spacer. Chodzi o grubą imprezę wśród drzew. Przed nami festiwal Park Beats. To już w najbliższy piątek i sobotę w Iłowej w województwie lubuskim. Tam przyjadą gwiazdy muzyki elektronicznej z różnych krajów, a wśród nich m.in. nasi polscy jak Skytech czy Calvi i Remi. Ta impreza odbędzie się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego, więc na pewno będzie klimatycznie. Oprócz muzy będą też wyjątkowe światła. W tym tygodniu czeka nas też wielkie sportowe święto Silesiał Memoriał Kamili Skolimowskiej. To już w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam rywalizować będą najlepsi lekkoatleci świata, jak na przykład Ewa Swoboda czy słynny skoczek o tyczce Armand Duplantis.
10: Eska.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Będą zmiany w podatkach. Rząd chce podnieść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przekraczając tę kwotę, stawka PIT wyniesie 24%, a nie 32% jak do tej pory.
13: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
8: Wyjaśniał minister finansów Andrzej Domański. Na zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji, Wołodymyr Z. Zdaniem śledczych jest wyszkolonym nurkiem, który 4 lata temu brał udział w wysadzeniu gazociągu na dnie Bałtyku. Zatrzymany będzie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na system MyDoctor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polaków.
14: Zastrzegacie państwo PESEL?
15: Tak, tak.
16: Wypełnione.
14: A dlaczego?
15: Boję się oszustów.
16: Żeby mnie nie ukradli.
8: Usłyszała to w łódzkim magistracie reporterka Eski Elżbieta Piotrowska. Zastrzec PESEL można także w aplikacji mObywatel.
9: I to jest bardzo dobry pomysł i pamiętajmy przy tym o swoich rodzicach i o swoich dziadkach w tym właśnie wymiarze. Może trzeba im pomóc, co? Ja wam pomogę przetrwać kolejną godzinę. Hitami na czasie Gips i Kukon, Tymasz będzie za chwilę, będzie też David Guetta, Temper City i Self Aware również. Michu Sopkowski, witajcie. Dokładnie 13:01 na zegarach w SC już grają. Hip, hip, hurra!

0: David Guetta, Alok, a także Stick Figure, czyli Run Run River od Radio SK. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie w środę 19 sierpnia. Tymek napisał, że po prostu świętuje imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów dzisiaj, wszystkich z rocznicami. No i jeszcze a propos świętowania, to Karolina z SK-owego Messengera.
1: Cześć, ja dzisiaj świętuję powrót do pracy, a to wszystko dlatego, że lubię sobie czasem przedłużyć subskrypcję na dach nad głową.
0: Tak, taka subskrypcja na dach nad głową to całkiem przydatna rzecz. Dołóżmy jeszcze do tego abonament na niepustą lodówkę i prenumeratę na jako takie zdrowie. I się okazuje, że do tej roboty to jednak warto chodzić. Koszulka dla ciebie oczywiście, Eskowa z napisem cześć i nasz magazyn SK Story. Za chwilę Temper City w SC, a później Tate McRae, a później będzie coś nowego, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
8: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
11: I po reklamie.

miejsce. Jak jest nowa muza warta waszej uwagi, no to gramy ją na antenie Radia SK. Bracia Felix i Lukas, czyli niemiecki duet producencko-DJski Fastboy, znany chyba najbardziej z numeru Forget You sprzed kilku lat, wraca i gram dla was od nich właśnie Music Sounds. To Fastboy.

0: Got to Love You, czyli Sean Paul i Alexis Jordan, jeden z hitów na czasie, zawsze na czasie na naszej antenie. Zaglądamy na stacje benzynowe, dziś 95 po 6,46 maksymalnie, jutro maksymalnie po 6,49, czyli trochę w górę, 98 za 7,30. Ja nie wiem, kogo stać na takie fanaberie, naprawdę. Olej napędowy za 7,52. Ale słuchajcie, nie martwcie się. Dziś w nocy Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych grafikę, na której cieśnina Ormus, to jest ta słynna cieśnina, przez którą to paliwo drożeje między innymi, jest oznaczona jako nowe terytorium USA. No, to teraz już wszystko będzie dobrze. Radio SK. PZ Hour, Dom nad wodą, wesele za chwilę, a później Maneskin.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
8: I po reklamie.

0: Takiego właśnie spokojnego, przyjemnego popołudnia wam życzę. Przyjemnego i spokojnego jak ten numer Post Malone i Swelly Sunflower na antenie Radia SK. Już za chwilę Kasia Węsierska i Michał Hanczak. I hity na czasie na popołudnie, wesce środowe, The Weekend, coś od niego na sam początek. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10:00. Cześć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style, dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Odbiórek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: To pewne. Niskie ceny.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Naprawdę niewiele dzieje się na ulicach Warszawy w tym momencie. W Jerozolimskich, na wysokości Parku Szczęśliwickiego, tam cały czas trwa remont na wiadukcie nad Śmigłowcową, no i tam niestety tworzą się korki, bo jest zwężenie do jednego pasa w obu kierunkach, ale nawet S8 można przejechać bez większych problemów. Wyjątkiem jest jeszcze Wisłostrada, bo tam też remont, no i przed mostem Śląsko-Dąbrowskim sporo się korkuje.
4: Niebo się chmurzy dosyć mocno, z tego nieba będzie padał dzisiaj prawdopodobnie deszcz, to znaczy wieczorem. Cały tydzień nieco bardziej deszczowy niż słoneczny. W tej chwili 22 stopnie na termometrach. Maksymalnie dziś jedynie 22, ale jutro podobno nawet 25 w Warszawie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Mamy naprawdę sporo sposobów na wakacyjną nudę w Warszawie i chętnie się nimi dzielimy w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz mam coś, z czego wasze dzieci mogą być zadowolone, bo tam będą mogły się wyszaleć. Przed nami zlot dmuchańców. To w najbliższy weekend w parku nad Balatonem na Pradze Południe. Na miejscu pojawią się oczywiście wielkie zjeżdżalnie, dmuchane place zabaw czy tory przeszkód. Będzie też strefa gastro i na pewno nie zabraknie waty cukrowej. Impreza potrwa od piątku do niedzieli, a dzisiaj możemy profesjonalnie porzucać frisbee na polu mokotowskim. W każdą środę są zajęcia dla całych rodzin z profesjonalnym trenerem, czyli to nie będzie takie nudne, zwykłe rzucanie jak na plaży. Początek o godzinie 16.30 i tak w każdą środę wstęp darmowy, a jutro o 20.00 trochę się pośmiejemy. Wpadajcie na stand-up na plaży Saska. Na scenie Jasiek Borkowski, czyli komik doświadczony w swoim fachu.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Na zegarach godzina 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się tam stało. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób. Pan Grzegorz w rozmowie z Markiem Balawajdrem wspomina ostatnie chwile przed tragedią.
7: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
8: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
7: Tak.
3: Całą rozmowę znajdziecie na se.pl. YouTuber Stu usłyszał zarzuty za aferę Pandora. Doragate. Steward KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia. O 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa, zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne.
3: Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej sylwetkę przybliżamy wam na sk.pl.
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
11: Radio SK.
12: Jak dobrze cię widzieć! A tu jestem,
4: włączyłam wszystkie mikrofony i nie wiem, który to jest ten właściwy.
12: Ale słuchasz mnie, to chyba mój jest włączony.
4: Ach, to tu. Jeszcze heble, nad tym musimy popracować. Minuta po godzinie 14.
12: Wrzućmy na luz!
4: Środa jest, czyli mały piątek, to można. Kasia Węsierska
12: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Ja ci teraz opowiem, a nie ci później opowiem.
1: A ja bardzo chętnie posłucham. Dawid Kwiatkowski i Margaret już za nami. 16 minut po 14 wrzucamy na luz. Kasia
0: co
1: i Hany.
0: Robisz od razu po tym, jak wstaniesz z łóżka. Wstajesz z łóżka i co robisz jako pierwsze? Już sięgnąłeś po telefon, bo
1: okej, właśnie miałem zapytać, bo to jeszcze należąco robię, niestety.
0: Od razu po wstaniu.
1: Od razu po wstaniu idę do łazienki, bo trzeba od razu.
0: A łóżko ścielisz kiedy?
1: A łóżko ścielę dopiero po paru chwilach z reguły, jak już wyjdę z łazienki, bo słyszałem o tym, że nie powinno się jego ścielić od razu.
0: O to ci chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, bo ja dzisiaj zdałam sobie sprawę, że wstaję i od razu ścielę łóżko.
1: To błąd.
0: Bo uważam,
1: robisz to źle,
0: że przynajmniej zrobiłam jakąś jedną rzecz w ciągu tego dnia, ale tak się nie robi. I wszyscy rodzice, którzy nam to mówili całe dzieciństwo, nie mieli racji.
1: A wiesz dlaczego?
0: Roztocza.
1: Właśnie, bo jak przykryjesz te prześcieradła tymi
0: zawsze
1: kołdrami...
0: Się robi tak, i się strzepuje tę kołdrę?
1: No to właśnie wtedy te roztocza się tam rozwijają. A jak to się trochę przewietrzy, to potem jest ich mniej. No tak kiedyś usłyszałem i teraz tak robię, czyli po prostu nigdy nie ścielę łóżka.
0: Drogie dzieci, nie dziękujcie, macie wymówkę od września dla rodziców.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
6: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
5: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
6: Idealnie.

0: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 22 sierpnia od 13 do 22 w Szczutowie na boisku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Lipowej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: ostatnia reklama.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: I po reklamie.

0: Wstawajcie na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

0: przypomniał mi ten hit. Wakacje 2000 roku, jak byłem z rodzicami w Ślesinie nad jeziorem i to był wtedy aktualnie numer jeden. I najfajniejsze było to, że to rodzice płacili za wakacje.
1: 26 lat minęło, to jest nadal, uważam, numer jeden w wielu kręgach, przynajmniej na mojej playliście i
0: zawsze
1: nadal rodzice
0: na
1: mogliby nas zabierać na wakacje. Dziwne, że wtedy nie chcieliśmy z nimi jeździć.
0: No niestety, ale mamy dla was 1000 zł, może na wakacje, a może na to, żeby stać się mistrzem. Konkretnie w imprezce można codziennie taką kasę zdobyć.
1: Możecie wpadać na sk.pl, w zakładka konkursy czeka, zgłaszajcie się, a potem czekajcie na telefon.
0: Dajcie nam znać, w jakiej dziedzinie chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Może na przykład w rapowaniu albo płaceniu za kogoś.
1: Można też podać, uważam, taką dyscyplinę, w której już jesteście mistrzami. Na przykład denerwowania innych osób.
0: Zapraszamy. SK.pl do waszej dyspozycji.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
8: Alior Bank, pewni swego rytmu.
10: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
17: I po reklamie.
18: Keep on dancing.

0: Młody łajcior. To coś w Radiu SK. 6 minut do godziny 15.
1: Ten fragment tekstu trochę brzmi jak ścieżka dźwiękowa środy po południu.
0: Wszyscy czyli elo, elo, do widzenia, szefie.
1: A nie, to ja myślałem o innym fragmencie.
0: A, ja
1: że
0: myślałam,
1: bez przerwy to coś, że człowiek już chce powiedzieć elo,
0: no
1: ale cały czas coś się
0: bez
1: dzieje.
0: Bez przerwy to coś, a potem wszyscy elo, elo w okolicach godziny 17, a może nawet i wcześniej. Zapraszamy.
1: Pozdrawiam każdą elę, która nas słucha. 5 minut nam do 15 zostało. My oczywiście wrzucamy na luz z wami i mam nadzieję, że nas zabierzecie w podróż podwrotną do domu z pracy.
0: I po 15 będziemy chcieli może, żebyście nam pokazali trochę swoje telefony. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Mamy dzisiaj taki wyjątkowy dzień i wokół niego będziemy tutaj krążyć.
0: Ale po 15 też między innymi Avicii i Justin Bieber się pojawią w Westę.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Jeszcze raz! Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Ależ śliczny wózek, pościel jak z bajki i fotelik pierwsza klasa. To po prostu targi dziecięce. Och, baby! Już od 28 do 30 sierpnia w świecie dziecka w Home Park Targówek w Warszawie przy Malborskiej 45 targi dziecięce. Och, baby! Mega rabaty na wózki, foteliki, łóżeczka, pościele i akcesoria dziecięce. Porady specjalistów położnej i ratownika medycznego. Atrakcyjne nagrody do wygrania, a dla najmłodszych kicia kocia. Szczegóły na światdziecka.com.pl.
8: Castorama. Teoria i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
14: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: No i zaczęło się. Dwie stłuczki na SUS-MC i spory korek w kierunku Białegostoku. Najgorzej jest tuż przed Powązkowską. Stoi też Wisłostrada przed mostem Śląsko-Dąbrowskim w obu kierunkach. Spory ruch też w okolicach skrzyżowania Niepodległości i Wawelskiej. Tam ciasno tak naprawdę we wszystkich kierunkach na dojazdach do tego skrzyżowania. No i jeszcze do tego Alei Jerozolimskiej, które w kierunku centrum. No, korek rozciąga się już mniej więcej od Prymasa Tysiąclecia aż do Łopuszańskiej.
0: Dajcie spokój, o czym to mówić. Jeżeli o pogodę chodzi.
1: Ale nie jest najgorzej.
0: No, ja już czuję niestety jesień. Wczoraj jak o 20 zrobiło się ciemno, to już wiedziałam, do czego zmierzamy. Na jeszcze, pewno nie do światła.
1: Jeszcze wrócą ciepłe dni. Ja coś czuję, że wrzesień nas zaskoczy miło.
0: Jak wyjedziesz na Kanary, to może.
1: Teraz.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
16: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski.
18: Tłumaczy decyzję o przejęciu śledztwa Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Polscy śledczy już działają.
16: Rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru.
18: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma zostać podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie, a do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
19: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
18: Komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Więcej o zmianach przeczytacie na sk.pl. Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Z inicjatywy prezesa klubu przekaże on 100 wyjściówek osobom w trudnej sytuacji życiowej, z czego aż 75 wyjściówek trafi do samotnych matek z dziećmi.
20: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl.
18: Mówi rzecznik Dumy Pomorza Bartosz Witkowski, a mecz w niedzielę o 20:15.

0: usłyszałem słowo darmowe, od razu się jakoś tak pobudziłem.
1: Już
0: ale
1: byś
0: to nie
1: stał tam
0: nie
1: w kolejce.
0: No wiem, że nie do mnie.
1: Minuta po godzinie 15. Dawid Podsiadło dla wszystkich. Na błysk
0: za
1: zagra i Alex Warren's Passenger też będzie w radiu.
0: Kasia Mysierska i Michał Hanczak, witamy was serdecznie. Cześć.

0: Avicii, Levels w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15.
1: Jeśli chodzi o etapy, to mamy nadzieję, że jesteście już na etapie wyjścia z pracy albo już rzeczywiście za chwilę z tego miejsca pracy wyjdziecie i będziecie mogli wrzucić na luz i pobawić się trochę z nami z okazji Światowego Dnia Fotografii, bo dzisiaj mamy właśnie takie święto. Okazuje się, że 19 sierpnia 1839 roku, nawet mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, zrobiono pierwsze zdjęcie.
0: W 1830, tak?
1: 1839.
0: Bardzo bym się zdziwił, jakbyś był już wtedy na świecie i czytał to zdanie, będąc dziś w Radiu SK, ale dobrze. Instagrama wtedy nie było na pewno, więc nie było gdzie tych zdjęć nawet wrzucać. Ale chcieliśmy was zapytać o takie zdjęcia, które ostatnio sprawiły wam albo problemy, albo były zaskoczeniem, albo...
1: Po prostu namieszały wam w życiu. Nagrajcie głosówkę, przyznajcie się, jakie to było zdjęcie, co przedstawiało, kto był w to wszystko zaangażowany. Wszystkie historie, zwłaszcza te, które nie nadają się na antenę, nas najbardziej interesują.
0: Ja zacznę. Jedno takie moje zdjęcie czeka w mojej skrzynce pocztowej w postaci awizo. Nie poszłam dotychczas na pocztę, bo udaję, że jeśli nie odbiorę tej przesyłki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to że to się nie wydarzyło i to zdjęcie nigdy nie ujrzy światła dziennego.
1: Obawiam się, że to zdjęcie im starsze, tym będzie cenniejsze, ale właśnie
0: nabierało
1: dla Generalnej Dyrekcji. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Warszawa, ulica Mińska 25.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Orły oszczędzania stać na więcej,
11: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy.

0: a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis! Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
1: I po reklamie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dobry zestaw. Igor Herbut, Vito Bambino Zalia, czyli Męskie Granie Orkiestra.
2: No to jest ten nowy, taki alternatywny hymn, można powiedzieć, Męskiego Grania tegorocznego, czyli Tańczę. Gramy w Radiu SK i świętujemy też dzisiaj Dzień Fotografii, pytając was o takie zdjęcia, które w ostatnim czasie jakoś wyjątkowo namieszały w waszym życiu.
1: Jest Jona Paulina, na szczęście, z taką naprawdę bardzo ładną i miłą historią.
3: Kilka lat temu dostałam zdjęcie od mojego brata ciotecznego. Zdjęcie wykonane w 70 którymś roku w Bieszczadach, parowozu raczej, tak, na parę. W tej parze była jedna dziura i akurat w tej małej dziurce takiej, w tym całym kłębie tego dymu był dom, w którym się wychowałam, w Bieszczadach. I to jest najpiękniejsze zdjęcie na świecie i kiedyś w przyszłości, ponieważ budujemy własny dom, będzie ono jako fototapeta w naszej sypialni.
1: No i wystrój wnętrz już ogarnięty, to jest dobra informacja dla budżetu domowego.
2: Wiadomość od Bartka, możecie zostawiać głosówki na Messengerze Radia SK. Bartek akurat napisał, że ostatnio najbardziej w jego życiu namieszało zdjęcie rentgenowskie nogi po wakacjach, w związku z czym ma teraz bardzo długie home office.
1: No, a patrząc na terminy do lekarzy różnych na NFZ, to jeszcze możesz to home office pociągnąć nawet i do końca roku, Bartek.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
9: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Piosenka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
1: Klasa, a nawet klasyka.
0: A rap?
1: Też klasa.
2: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
3: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
2: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: PZU Gran Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Gran Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
8: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
10: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo, tuż przed przepiękną, mam nadzieję, dla kogoś godziną 16.
1: Za chwilę 16 i newsy z kraju i ze świata, a potem oczywiście dalej wrzucamy na luz. Mamy nadzieję, że zabierzecie nas ze sobą na przykład do swojego samochodu.
0: Gdyby to od nas zależało, to byśmy już was wypuszczali do domu godzinę przed
1: czasem. Bo my lubimy jeździć samochodem, zwłaszcza kiedy ktoś inny tankuje.
0: O, to co.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slippins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 2 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Spore utrudnienia na drogach, które przebiegają wzdłuż rzeki Wisły w Warszawie. Na przykład na Wisłostradzie przed mostem Śląsko-Dąbrowskim musicie stać w obu kierunkach. Na Wale Międzyszyńskim przed mostem Poniatowskiego też odstać swoje musicie. No i w okolicach PGE Narodowego na Wybrzeżu Szczecińskim i też na Wybrzeżu Helskim. A poza tym jeszcze na S8 i na wielu, wielu innych ulicach.
14: Daj tym ludziom życie jakieś dobre informacje.
13: No niestety, jest 16, co ja poradzę?
15: Powiedz na przykład, że na Wiśle nie ma korka.
13: Na Wiśle nie ma korka.
15: Kajakiem, jak ktoś płynie, to nie ma korka.
13: Barką, tramwajem wodnym można
14: przepłynąć. Ale nie polecam, chyba, bo może padać
15: może
14: dzisiaj.
15: Może padać jeszcze
14: także
15: dzisiaj,
14: tam
15: tak.
14: Nad Wisłą to spokojnie raczej,
13: to
14: jeżeli już to z parasolami.
13: Opcja dla twardzieli w takim razie.
15: A jutro na pewno będzie padać. 21 stopni teraz.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest reporter SK Michał Skolimowski. Powiedz, w jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
16: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla dwóch osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
16: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
13: Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem wciąż brakuje nauczycieli. W całym kraju na pedagogów czeka około 20 tysięcy ofert pracy. Najbardziej poszukiwani są matematycy, angliści oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Ponad 47 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie eskowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na szczytny cel, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
17: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
13: A wszystko dla osób po amputacjach kończyn i mastektomii.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK.
15: Jak biegać, to w słusznym celu.
14: A jak od tej godziny, to już nie pracujcie.
15: To już
14: 59
15: nie
14: minut zostało w pracy, to już tak jakby można było iść do domu.
15: Ewentualnie jeszcze można ścignąć szefa o podwyżkę, ale to
14: uciekał będzie szybciej niż wy będziecie chcieli z pracy wyjść. Kasia Węsierska.
15: Michał Kanczak, witajcie.

0: wy robicie na 18 minut po godzinie 16? Go Actually Bon, Whatever Turns You On zagrali w Radiu SK.
1: Ja stoję przed tobą i przed mikrofonem, bo dzisiaj prowadzimy program na stojąco akurat, bo my tu możemy w studiu na stojąco albo na siedząco, w zależności od potrzeb i humoru.
0: No, na stojąco to tak, żeby wyjść szybciej. To chyba o to w tym wszystkim chodzi.
1: To prawda, kroki przy okazji się robi. Gdzie jesteśmy z wami? Możemy być wszędzie, jak macie apkę Eski, tam gdzie z internet, tam można nas słuchać, no i na przykład nagrywać głosówki na Messengerze Eski także.
0: Bo najwyraźniej możemy przydać się nie tylko do tego, żeby do was mówić, prawda, Wiktoria?
2: Mogę was zabrać na swoją działkę, gdzie budujemy dom, bo trzeba podlać fundament. Także wszystkie ręce do pracy, konewki w dłoń i lejemy.
0: No co jak co, ale wodę akurat, to my lejemy całkiem nieźle.
1: Ja teraz leję z tego pomysłu. Och, jak mi się po prostu podoba, jak ja się rozbawiłem tym pomysłem, żebyśmy teraz pracowali z tobą.
2: Mogę was zabrać na swoją działkę.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Budujemy dom, bo trzeba podlać fundament.
1: Żebyśmy
2: także
1: zapamiętali.
0: To tak jak szef. Dwa razy nie będę powtarzał. Po czym razy siedem padło wszystko.
1: No lejemy, lejemy, lejemy. No za chwilę wracamy. Radio
3: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 22 sierpnia od 13 do 22 w Szczutowie na boisku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Lipowej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22

0: i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
6: I po reklamie.

0: załatwione dzięki temu hitowi Blue Lagoon, Break My Stride, Radio SK.
1: Niezły skandal w Egipcie i nie będą to pamiętniki z wakacji, bo historia jest bardzo lokalna. Na SK.pl czytam, dotyczy selekcjonera reprezentacji piłkarskiej Egiptu, który zgodnie z tamtejszym prawem ma więcej niż jedną żonę. No, tak,
0: ale o każdą musi podobno dbać tak samo i dawać jej dokładnie to samo, co każdej kolejnej i poprzedniej.
1: I być może tutaj właśnie jest cała tajemnica tego skandalu, ponieważ jak donoszą media, ten selekcjoner spędzał wakacje w ekskluzywnym kurorcie i jedna żona wpadła na drugą i sobie panie nie wiadomo dlaczego skoczyły do gardeł. On próbował je rozdzielić i z tego wszystkiego jeszcze on dostał i trafił do szpitala i po tym wszystkim postanowił, że z jedną z tych żon się rozwiedzie. Ale
0: ciekawe
1: nie
0: jestem,
1: wiem o co
0: z pierwszą,
1: poszło.
0: Czy z drugą?
1: Chyba z tą pierwszą. Chociaż teraz nie wiadomo, która pierwsza, która druga, bo zaraz będzie, że któraś ważniejsza, któraś mniej ważna, a muszą być równo traktowane. Ale ta cała historia to jest poniekąd dowód na to, że czasami małżeństwo to plaga egipska.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Ależ śliczny wózek, pościel jak z bajki i fotelik pierwsza klasa. To po prostu targi dziecięce. Och, baby! Już od 28 do 30 sierpnia w świecie dziecka w Home Park Targówek w Warszawie przy Malborskiej 45 targi dziecięce. Och, baby! Mega rabaty na wózki, foteliki, łóżeczka, pościele i akcesoria dziecięce. Porady specjalistów położnej i ratownika medycznego. Atrakcyjne nagrody do wygrania, a dla najmłodszych kicia kocia. Szczegóły na światdziecka.com.pl.
12: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Widziałam na żywo i nawet słyszałam i bardzo to było
1: zazdroszczę.
0: Dobre widzenie i słyszenie Sombru podczas Cigat Festiwalu.
1: Mogłaś na zaprosić do Polski, bo chętnie bym poszedł na jego koncert, jakby przyjechał
0: Powiedział,
1: do nas.
0: Powiedział, że przyjedzie.
1: Bardzo dobrze. Za chwilę przyjedzie godzina 17 na zegarkach, a to oznacza, że dla wielu osób będzie to godzina wyjścia.
0: Dla nas to będzie godzina wyjścia z własnej strefy komfortu, bo będziemy rapować o tym, co będziemy robić wieczorem.
1: Ale was też w to wciągniemy, was to nie ominie, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
2: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
1: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
2: Idealnie.

0: Worldbox.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Stoi Wybrzeże Helskie, równolegle też Jagiellońska, to wszystko wzdłuż ZOO, ciasno na Wybrzeżu Szczecińskim przy Narodowym i na Wale Międzyszyńskim przed Mostem Poniatowskiego. Przytyka się też Aleja Armii Ludowej w kierunku Pragi, zderzak w zderzak jedziecie Prymasa Tysiąclecia. Między Kasprzaka a Jerozolimskimi, między Parkiem Moczydło S8, do tego Grójecka, Jerozolimskie między Śmigłowcową a Opłoszańską, no i prawdziwy Armagedon na S8, gdzie korek w kierunku Białegostoku przed zjazdem Słowackiego ma już prawie 7 km.
13: Dokąd tak państwo zmierzają? Zwolnijcie trochę, właśnie chyba zwolnili. Dlatego te korki są.
14: Lepiej, żeby zwolnień nie było mimo wszystko. 25 stopni na termometrach jutro ma być. Deszcz w nocy i rano, a potem trochę się wypogodzi.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Eska. Eska.
16: Jak ciekawie spędzić wolny wakacyjny czas? O tym codziennie mówimy Wam w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mamy dla Was zestaw letnich imprez. Już w przyszłym tygodniu do Sopotu przyjadą największe gwiazdy polskiej muzyki. W poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaja czy Justyna Steczkowska. A we wtorek poznamy zdobywcę legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Kubaj Kuba, Ania Karwan, Jeremi Sikorski czy Kasia Sienkiewicz. SK będzie w Operze Leśnej razem z Wami. No właśnie, z Wami. Słuchajcie nas uważnie, mamy dla Was zaproszenia. A teraz coś dla miłośników klimatu w początku lat 2000. To Hype Summer Festival w Warszawie. Na scenie pojawi się m.in. rumuński Akcent czy ekipa Ozon. To 30 sierpnia.
15: Eska. Eska. Summer City.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Prawie 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, grozi mu 12 lat więzienia, youtuber Stu, z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Mamy potężny materiał dowodowy, podkreśla Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
10: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane.
12: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Nawałnice mają pojawić się w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Do mieszkańców tych obszarów wysłano alerty RCB. Upał do 30 stopni wystąpi w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Nakładasz pierogi z półmiska w kształcie pieroga i solisz je pierogiem. Bolesławiecka pracownia ceramiki Wena wypuściła solniczki w kształcie pierogów. Te okazały się hitem nie tylko w Polsce, ale też w Argentynie, Hiszpanii czy Bahrajnie. Zainteresowanie okazało się tak duże, że pierogów aż zabrakło.
18: Robimy, lepimy, wypalamy, ale jest to proces, proszę się nie zrażać. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.
12: Mówi właścicielka i autorka pierogów Ewa Walczak. Ceramiczne pierogi można kupić we Wrocławiu, Bolesławiu i na stronie internetowej.
14: Wrzuć na luz. Dajesz, Kasia!
13: Międzynarodowa godzina szczęścia! Yeah. Już teraz,
14: minuta po 17. A jeszcze tym większe szczęście, kiedy na przykład na obiad są pierogi. Kasia Węsierska,
13: Michał Hanczak, rapujemy za chwilę, wy razem z nami.

0: O planach bardzo łatwo, no i za chwilę posłuchamy waszych planów.
1: Nagrywajcie głosówki.
2: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosco i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: słonecznie się zrobiło, chociaż słońce za oknem być może brakuje trochę, ale bez to je mamy za sprawą Dance Kuduro od Don Omara.
1: I za waszą sprawą, bo wy nam zawsze dużo słońca dostarczacie, na przykład w głosówkach na Messengerze. Tym razem to będzie takie słońce wyrapowane, bo będziecie za chwilę produkować się na temat swoich planów na dzisiejszy wieczór.
0: A macie takie, więc lećmy, będziemy teraz tych planów słuchać właśnie. Mamy dziewczynę
1: Kasia,
0: też.
1: Kasia
0: jako
1: zaczyna.
0: Pierwsza będzie Kasia, ale to nie jest jedyna dziewczyna w zestawie rapującym na dziś.
2: Nie mam randki ani remontu. W środowy wieczór lecę do dyskontu.
0: Kasia, daj znać, jakie promki w dyskontach dzisiaj.
1: Nalepki od poniedziałku znowu. Kornela!

0: Marcin.
1: Na dzisiejsze popołudnie złoto w baku mam w planie. Jestem na stacji, więc będzie tankowanie.
0: A potem płacz będzie. Patrząc na ceny paliwa, choć i tak są niższe niż były tydzień temu.
2: To było to tankowanie, o którym wszyscy wiemy i myślimy, ale były też takie rapsy o innym tankowaniu w środę, które świadczą o tym, że środa to naprawdę mały piątek. Tego jednak nie będziemy puszczali.
3: Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: I po reklamie.

0: Ale co tam tak wesoło? Wszystkim opowiedzcie, to się razem pośmiejemy.
1: Nie, no ja to chciałem powiedzieć, że to jest złośliwość. Koniec dyżuru, koniec pracy, chcę zamknąć komputer. Aktualizacja, nie wyłączaj komputera.
0: Nadgodziny zostały naliczone.
2: To jest moje marzenie, jak przychodzę do pracy, żeby była aktualizacja i wtedy Łukasz, a co ty robisz? No ja nic nie robię, no czekać muszę. No,
1: zaktualizujmy grafik, Łukasz Zduńczyk w studiu, co oznacza, że on za chwilę poprowadzi imprezkę.
0: A my wracamy do was jutro, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
12: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkanie już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
13: PZU Gran Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Gran Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Będzie weekendowe asfaltowanie Grójeckiej. Szykujcie się, bo startuje już w piątek. W związku z tym mogą być utrudnienia. Nowy asfalt pojawi się także na Wisłostradzie. I to też ruszy już w piątek, a tymczasem na Wisłostradzie spory korek właśnie przez te roboty drogowe. I to przed mostem Śląsko-Dąbrowskim. W obu kierunkach musicie odstać swoje. Armagedon prawdziwy na S8. Korek ma kilka kilometrów, na pewno ponad 5. No i jeszcze na Jerozolimskich też ciasno, bo tam trwa remont na wiadukcie. oczywiście nad śmigłowcową.
2: Nadziei narobiłeś, powiedziałeś będzie, myślałem, że będzie weekendowe smażenie. Gorąco nie będzie. Od upałów odpoczywamy. Chmury są nad Warszawą, ale padać z nich w nocy nie będzie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Eska. Eska. Summer.
2: Zanim zaczniemy środową imprezkę w Radiu SK, mam dla Was kilka imprezowych propozycji na lato. Ruszamy z SK Summer City. Sezon na festiwale cały czas trwa. W najbliższą sobotę warto być w stolicy polskiej piosenki w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. W ciągu jednego wieczoru na jednej scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbała, Gane, Fukaj czy Wajma. A teraz wybiegamy w przyszłość i sprawdzamy, co ciekawego po wakacjach. Też się będzie działo, na przykład w Kielcach. Przed nami wyjątkowy koncert charytatywny. 5 września w Amfiteatrze Kadzielnia zagra Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. Kasa z biletów trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. Tego samego dnia, czyli 5 września, warto też być w Krotoszynie w Wielkopolsce. Tam impreza dla fanów muzyki elektronicznej pod hasłem Dobre, bo polskie. Zagra wielu cenionych polskich producentów, a wśród nich Skytech.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Jest 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 12 poszkodowanych w wypadku autokaru wróciło do kraju. Na Węgrzech wciąż pozostało o 5 osób, których stan nie pozwala na transport. Polska prokuratura złożyła wniosek o całkowite przejęcie od strony węgierskiej śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 osób. Maksymalne ceny paliw znów idą w górę. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,49, za 98 7,30, a za diesla 7,52. Zofia i Nikodem to najczęściej wybierane imiona w pierwszej połowie tego roku. Na podium znalazły się jeszcze Zuzanna i Maja, a u chłopców Antoni i Jan.
17: SK Sport News.
19: Trwa mecz Igi Świątek na kortach w Cincinnati. Rywalką Polki w 1/8 turnieju francuska Diane Parry. Do tej pory panie mierzyły się ze sobą tylko raz na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy górą była Polka, wygrywając 6-1, 6-1, a teraz na tablicy wyników już 6-3 w pierwszym secie dla Igi. No i teraz Iga musi odrabiać straty. Przypomnę, że Raszynianka w Cincinnati broni tytułu. Trwa decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj emocji nie brakowało. Ku zaskoczeniu we wszystkich meczach padł remis. A dziś okazja, aby w akcji zobaczyć naszego reprezentanta Tymoteusza Puchacza. O 21:00 jego Sabach Baku zmierzy się z HPL Berszewa.
17: Impreska.
20: Impreska.
17: Impreska.
20: Impreska.
2: To niech Iga Świątek sobie tam spokojnie gra, będziemy kibicować, a my sobie za nią odpocznijmy. Ha, a wy możecie coś innego zrobić. Wy możecie sobie załatwić bilety na Top of the Top Sopot Festival, bo SK już teraz takie dla was ma. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie być w Operze Leśnej i zobaczyć rywalizację o tego legendarnego bursztynowego słowika, to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival. A ja już za chwilę komuś z was te bilety wręczę, a teraz Dawid Podsiadło.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie 11 minut po godzinie 18. Gramy i załatwiamy bilety na najlepsze festiwale tego sezonu. I teraz SK ma dla Was zaproszenia na Top of the Top Sopot Festival, a konkretnie na dzień drugi tej imprezy. Już w najbliższy wtorek rywalizacja o legendarnego bursztynowego słowika. Szansa na tę nagrodę ma m.in. Jeremi Sikorski z hitem Wracam, Ania Karwan, kto tam jeszcze jest? Kasia Sienkiewicz, jest Jowi, Natalia Mujanga i wiele innych. Kuba i Kuba też są, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK. Dlaczego i z kim chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival? Cały czas czekam na Wasze głosówki. Nagrywajcie się tak jak Patrycja na przykład.
1: Na taki festiwal chętnie wybrałabym się z moim mężem. A dlaczego? Bo wszystkie festiwale oglądamy tylko w telewizji. Może by się przydało obejrzeć coś na żywo. Pozdrawiam cieplutko.
0: Podwójne zaproszenie cały czas u mnie czeka. Nagrywajcie się. Czekam na głosówki na Messenger Radia SK i gram kojące dzwoneczki. Age w Radiu SK już teraz.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest dobry numer do robienia sobie przerwy po pracy albo w czasie biegania. I teraz słuchajcie na żywo na antenie Radia SK. Łączymy się z naszym biegnącym słuchaczem Januszem. Halo Janusz!
1: Halo, halo, to jest Radio SK, cześć Łukasz.
0: Słuchajcie, on nawet w tym momencie nie robi sobie przerwy. On cały czas biegnie. Ile kilometrów do końca ci zostało?
1: Łukasz, dzisiaj na razie jest 8. Jeszcze ze 4 dołożę.
0: Ale słuchaj, być może już niedługo będziesz mógł sobie odpocząć, siedząc w Operze Leśnej w Sopocie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Kuba i Kuba, których słyszałeś dosłownie przed momentem na antenie Radia SK, oni już we wtorek najbliższy powalczą o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, właśnie z tym numerem Stygnie Lato. A ty powiedz, z kim chciałbyś pojechać na tę imprezę? Chwal się.
1: Słuchajcie, generalnie chętnie pojadę, ze sobą, z którą biegam codziennie, czy tam co drugi dzień przerywamy sporo po tym, żeby ten temat ogarnąć, mam tym nasze zdrowie, ale taki chillout na takim festiwalu na żywo się przyda. Odpoczynek jest wskazany, a w takiej dobrej muzyce to będzie prawdziwa degustacja.
0: Aha, no i tam może być romantycznie, może do tego dojdą też inne wspólne życiowe aktywności. Trzymamy za to kciuki. Janusz, w takim razie dostajesz teraz podwójne zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival na dzień drugi tej imprezy.
1: No, dzięki bardzo! Korzystamy na pewno. Będzie impreza, będzie fajnie, może się i tam uda jeszcze coś pobiegać.
0: No wiadomo, pójdziecie na plażę, zjecie gofra. Jako że biegasz, to możesz sobie pozwolić na dodatkowe kalorie.
1: O tak, dokładnie. Mój ulubiony cytat to biegam, żeby więcej ciastków zjeść.
0: No i
1: także to jest to bardzo dobra.
0: Teraz
1: na to.
0: Z czystym sumieniem będziesz mógł. Dobrej zabawy na festiwalu w Sopocie, Janusz, trzymaj się.
1: Dzięki, pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, hej.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 22 sierpnia od 13 do 22 w Szczutowie na boisku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Lipowej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Strój.

0: Uwaga, ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek. To będzie ostatnia reklama.
4: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Ciatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
5: I po reklamie.

0: I to jest numer, który skutecznie potrafi wyleczyć z ziewania, wracając po ciężkim dniu w pracy. David Guetta, Lucky Stick Figure w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy to, to się dosłownie wydarzyło kilkanaście sekund temu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Pokonała francuskie Diane Parry 2-0 w setach. Trochę w końcówce było walki, no ale Iga Świątek pokazała, kto tu rządzi. Słuchajcie, Iga się w końcu przebudziła. Początek sezonu miała ciężki, ale chyba teraz wraca na dobre tory. Ostatnio wygrała turniej w Kanadzie, teraz w Cincinnati idzie jak burza, słuchajcie. Iga wygląda jak człowiek, który dobrze wypoczął na urlopie. Trzymamy kciuki za Igę, teraz zagra w ćwierćfinale. Także słuchajcie, to jest przynajmniej jeden powód, żeby się dzisiaj wieczorem uśmiechnąć, a drugi jest taki, że jutro czwartek i już za chwilę będzie weekend. A w Radiu SK za chwilę Martin Garrix i Ed Sheeran. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokies, Tede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa 4 i 5 września, Torwar. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

W Radiu SK cały czas macie upalne lato na naszej playliście. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacje. To nowa Sylwia Grzeszczak. A ja mam teraz pytanie, bardzo na czasie. Ile dać do koperty na wesele? To jest cały czas aktualny temat. Sezon na wesela trwa w najlepsze. I uwaga, bo powstał taki sondaż specjalny na ten temat. I uwaga, jeżeli idziemy do najbliższej rodziny, to najwięcej osób radzi nam, żebyśmy do koperty włożyli między 750 a 1000 zł. A jeśli idziemy do znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny, to najlepiej włożyć między 200 zł a 500. Tylko wiecie, tu trzeba po prostu ocenić, jak bardzo kogoś lubimy, jak bardzo lubimy tę rodzinę, do której idziemy na wesele. No najlepiej to po prostu nie podpisywać koperty i sprawa załatwiona.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Comedy X.

0: wystąpią modelki Brokis, Dede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa 4 i 5 września, Torwar. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
1: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
3: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: No a my już powoli zaczynamy żyć weekendem, bo pójdziemy na imprezę do parku. Mamy coś dla fanów muzyki elektronicznej. Już w najbliższy piątek i sobotę festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim przyjedzie międzynarodowy skład producentów, a wśród nich na przykład Skytech czy Calvi Remy, czyli autorzy słynnego hitu Explosion. SK będzie tam razem z wami. Eryk Moczko zrobił niespodziankę swoim fanom. Ogłosił wyjątkowy koncert w Warszawie. Raper niedawno wydał nową płytę Family Brand. 29 października fani po raz pierwszy będą mogli usłyszeć na żywo materiał z tego krążka. Eryk Moczko zagra specjalny koncert w klubie Progresja w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rusza w najbliższy piątek o 11, a tę imprezę poleca Radio SK. Więcej na naszym Instagramie.
10: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
11: SK.
10: SK.
9: Bo tu się właśnie zaczynają najlepsze imprezki. I te letnie, i te jesienne. A ja teraz, słuchajcie, szukam mistrzów. No właśnie, w czym jesteście mistrzem? Dawajcie znać na sk.pl, a ja za chwilę komuś z was wręczam tysiaka. A my jesteśmy mistrzami w graniu wakacyjnych hiciorów. A teraz numer, przy którym można być mistrzem w grzaniu kanapy w salonie i w odpoczynku. Kaigo i Khalid, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: dobrze nakręca na wieczór. Tak właśnie brzmi wakacyjna imprezka z Radia Meska. To Alcazar, ale dodatkowa kasa na koncie też potrafi fajnie nakręcić.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Na SK.pl dajecie znać, w czym chcielibyście być mistrzami. Teraz razem z nami Renata, przyszła mistrzyni parkowania. Cześć Renata.
2: Cześć, cześć, witam.
0: No to powiedz, co ci nie idzie z tym parkowaniem? O co chodzi? Czego nie potrafisz?
2: Oj, oj, to parkowanie to chyba tak od zawsze było problemem. Zanim zaparkuję, muszę przeanalizować, czy na pewno się zmieszczę, czy wyjadę.
0: Ale to
2: zawsze
0: normalne.
2: Jest jakiś...
0: Słuchaj, no trzeba zrobić dwie rundki dookoła parkingu i coś się znajdzie w końcu, nie?
2: Dwie, nawet trzy, tak. To tak. To
0: ale
2: jest
0: słuchaj, zrobisz obchód po parkingu i przynajmniej się nie stresujesz, jak znajdziesz dobre miejsce, gdzie obok nie ma żadnego samochodu. Takie są najlepsze,
2: tak,
0: nie? Można wyjść
2: tak,
0: spokojnie.
2: Takie z boku, gdzieś najdalej, to jest idealne miejsce.
0: Tylko w sobotę najgorzej, nie? Jak się trzeba między dwa samochody wcisnąć.
2: Oj, tak, to trzeba dobrze przemyśleć.
0: Wtedy człowiek wychodzi, patrzy, czy jeszcze się mogę cofnąć, czy ja już zderzakiem tam uderzam w tył.
2: Tak, trzeba wyjść nawet 2-3 razy, podjechać, cofnąć, no żeby było idealnie.
0: Ale słuchaj, SK w ciebie wierzy, ty jeszcze będziesz mistrzynią parkowania, mówię ci to, bo właśnie teraz zgarniasz 1000 zł, może na jakiś kurs parkowania, super, albo przynajmniej na wynajęcie osobistego kierowcy.
2: No, nad tym można pomyśleć, tak.
0: I jeszcze dokładamy gadżety od TEP Edukacja.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, hej.
2: Dzięki, hej.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: A jeżeli wy też chcecie takiego tysiaczka zgarnąć, to zapraszam was serdecznie na SK.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie i jutro dzwonimy.

0: gorąca nowość brytyjskiej produkcji. A ten bas dobrze wchodzi. Tak na pobudzenie, jeszcze jest za wcześnie na spanie, dopiero 29 minut po godzinie 19. Silva Bampa, to jest Radio SK, to są najlepsze hity na czasie na wieczór. Słuchajcie, szokująca informacja, Stadion Narodowy zmienia nazwę, to są na razie nieoficjalne informacje, które podaje portal meczyki.pl. Teraz Stadion Narodowy nazywa się PGE Narodowy, ale podobno od listopada będzie się nazywał Orlen Narodowy, a to dlatego, że nowy sponsor daje więcej pieniędzy. Podobno ma płacić 10 milionów złotych za każdy rok w nazwie. To w sumie nic dziwnego, prawda? Przecież wszyscy znamy takich, którzy nazwisko dla pieniędzy zmieniają.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
9: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
10: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
8: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
9: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Ależ śliczny wózek, pościel jak z bajki i fotelik pierwsza klasa. To po prostu targi dziecięce. Och, baby! Już od 28 do 30 sierpnia w świecie dziecka w Home Park Targówek w Warszawie przy Malborskiej 45 targi dziecięce. Och, baby! Mega rabaty na wózki, foteliki, łóżeczka, pościele i akcesoria dziecięce. Porady specjalistów położnej i ratownika medycznego. Atrakcyjne nagrody do wygrania, a dla najmłodszych kicia kocia. Szczegóły na światdziecka.com.pl.
12: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
15: Comedy X Music zaprasza na 2 dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokies, Tede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa 4 i 5 września, Torwar. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
16: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: To będzie ostatnia reklama.
12: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Ołżyjana oraz Justyna Steczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: I od razu aż się bardziej chce. Jak ten numer dobrze nakręca na cały wieczór po ciężkim dniu. Dawid Podsiadło w Radiu SK, gramy hity na czasie. No właśnie, ale nie każdemu się chce. Niektórzy o tej porze łapią lenia, tak jak nasza słuchaczka Kamila. I teraz będę prosił was o pomoc. Najpierw posłuchajcie głosówki od Kamili.
1: Hello, jak zawsze ja razem z Eską, ale dzisiejszy dzień jest masakryczny pod względem pogodowym. I jedyne, co mi przychodzi na myśl, to tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale proszę bardzo was dzisiaj o przepis na to, co zrobić, żeby się w końcu chciało.
0: Weźcie, pomóżcie koleżance, co zrobić, żeby się chciało? Jak się dzisiaj wieczorem napędzić? Co zrobić, żeby sobie humor poprawić? Macie jakieś sposoby? No to śmiało, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia Eska. Pomóżmy Kamili, żeby jej się zachciało. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Andrea Bocelli, David Guetta.
2: Se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Już się nie trzeba spieszyć. O tej porze za 6.20 wszystko robimy na zwolnionych obrotach. Swedish House Mafia i Lucky Lee. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my odpowiadamy na fundamentalne pytanie, co robić, jak się nic nie chce robić? Z taką prośbą zwróciła się słuchaczka Kamila. No i na was zawsze można liczyć. Z odpowiedzią przybiega słuchaczka Asia i jej synowie. Posłuchajcie.
1: Cześć SK, ja wiem, co zrobić, żeby się bardziej chciało. Jeszcze bardziej nic nie robić.
2: A ja wiem też, bo ja bym chciał leżeć sobie na kanapie.
3: A ja wam powiem, że mając trójkę dzieci, to czy wam się chce, czy wam się nie chce, to chcieć się musi po prostu.
0: Czyli Asia prawdopodobnie przed chwilą usłyszała to klasyczne pytanie: mamo, a co dzisiaj na kolację? Jest coś do jedzenia? A co ja lodówkę na kłódkę zamykam?

0: Reklama.
1: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, broker.

0: poleca Radio SK.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
8: Do hitów na czasie na wakacje dokładamy najciekawsze wydarzenia w Warszawie. To jest właśnie Eska Summer City. Dzisiaj wieczorem możemy wsiąść do samochodu i obejrzeć film. Da się to zrobić na torze wyścigów konnych Służewiec. Tam dzisiaj wieczorem kino samochodowe. I to trzeba się spieszyć, bo start już za mniej więcej pół godziny, o 20.30. Dzisiaj na dużym ekranie pojawi się film Sami Swoi Początek. A teraz mam imprezkową propozycję na piątek. To już środowy wieczór, więc już powoli można zacząć myśleć o końcu tygodnia. Na błoniach PGE Narodowego zagrają gwiazdy Bledka, White 2115, Modelki Żabson i Plan B. A skoro już przy piątku jesteśmy, to sprawdźmy jeszcze co w sobotę. Będzie stand-up. Przed nami kolejna odsłona akcji Koneser Stand-upu w Centrum Praskim Koneser. Na scenie pojawi się doświadczony komik Adam Sobaniec. Start w sobotę o 20.30. Wstęp darmowy.
7: Eska. Eska. Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Muzyką się żyje.
8: Odliczamy dni do wielkiego święta polskiej muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia, a drugi dzień to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan, która wystąpi z hitem W to mi graj. Ania zdradziła w rozmowie z Eską, że to będzie dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie, w wieku 11-12 lat i nawet pisała o tym w pamiętniku.
11: Mam czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
8: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. Eska też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu, a jeśli wy też chcecie być, to słuchajcie uważnie Eski, mamy dla was zaproszenia.
7: Impreska.
10: Impreska.
7: Impreska.
10: Eska.
7: Eska.
8: I najlepszy zestaw hitów na wieczór też mamy. Za chwilę pojawią się artyści, którzy wspólnie wystąpią na Top of the Top Sopot Festiwalu. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Nasz eskowy Jankes mówi, że środa to jest w pół do piątku, ale o tej porze to myślę, że już za 20 piątek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

miał pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Eileen Millie Goulding. Tak brzmi wakacyjny wieczór z hitami na czasie w Radio SK. 14 minut po godzinie 20. I co zrobić, jak nam się nic nie chce? Wspólnie się nad tym dzisiaj zastanawiamy. Szukamy, krótko mówiąc, sposobów na wieczornego wakacyjnego lenia. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. I przede wszystkim weźmy wszyscy sobie do serca te słowa. Uwaga!
1: Hej, tu Natalia. Co robić, żeby mi się chciało, jak mi się nie chce?
0: No.
1: Nie robić.
0: O.
1: I zrobić, jak mi się zechce.
0: Natalia, dziękujemy serdecznie. Jakie to są piękne słowa. Męska część społeczeństwa teraz przyklaskuje i nie trzeba co pół roku przypominać.

0: teraz wyobraźcie sobie, że to dookoła was, to nie jest wasz dom, albo to nie jest samochód, tylko to jest hotel all inclusive, a wy teraz siedzicie przy tym Chico Chico w basenie z sokiem orzeźwiającym, na przykład pomarańczowym, w sam raz na wieczór. DJ Go, Jason Derulo, to są wakacyjne hity na czasie. No i to prawdopodobnie jest już koniec, nie ma już nic, czas na wolność, słuchajcie. Wszystko jest już prawdopodobnie przesądzone. To prawdopodobnie ostatni sezon Wojtka Szczęsnego w barwach FC Barcelony. Podobno klub sprowadza nowego bramkarza na jego miejsce. Wojtek Szczęsny ma obecnie umowę do końca czerwca przyszłego roku i Barcelona nie ma w planach przedłużania tej umowy. No i słuchajcie, bardzo dobrze. I tak sobie Wojtek Szczęsny już ładnie na tej emeryturze dorobił, prawda? W końcu się domem zajmie, bo on zawsze na weekendy na mecze wyjeżdżał. Teraz już przed żoną nie ucieknie.
1: Radio SK. To promocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Warszawo, zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
1: SK.

0: ale ten numer fajnie zwalnia na końcu. I tak właśnie sobie razem odpoczywamy w środowy wieczór. Teddy Swims w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Rafciu daje znać, że on też teraz odpoczywa, że jedzie podpięty do eseczki.
1: Czołem Radio SK.
0: Czołem.
2: Ja właśnie wracam od kumpla, który zagonił mnie do roboty, ponieważ trzeba wykopać niezły dół, wywieźć naprawdę dużą porcję ziemi, bo będzie robiony podjazd i parking.
0: To Rafciu, współczujemy. I nie, że miałeś tyle roboty, ale jak ty teraz swojej kobiecie wytłumaczysz, że kumplowi to masz czas pomagać? Trzymamy kciuki za Rafała i wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co robicie, że o tej porze jeszcze w łóżku nie leżycie, albo przynajmniej na kanapie w salonie, ale z Radiem SK to nie ma spania. Muzyczny energetyk teraz wlatuje. W&W, a wy nagrywajcie głosu wy.

0: i nie ma spania na wieczornej zmianie. Bez przerwy to coś. White 2115 w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Bez przerwy coś. Tak teraz może rapować nasza słuchaczka Paulina.
1: Dzieci wróciły z wakacji i gotuję zupę ogórkową.
0: A to mąż się pewnie cieszy. Ja mam nadzieję, że on będzie mógł jutro coś do pracy sobie spakować tej zupki troszkę, prawda? Drodzy rodzice, spokojnie, już niecałe 2 tygodnie i zacznie się rok szkolny i zwróci wolność. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, że teraz nie leżycie w łóżku albo nie leżycie na kanapie i nie odpoczywacie? Nagrywajcie głosówkę, ja wam za chwilę fajnie zagram.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale Czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wie wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska. Summer.
13: Sprawdźmy, co można zrobić w Warszawie z wolnym wakacyjnym czasem. To jest SK Summer City, czyli wasz codzienny przegląd letnich imprez. A skoro są wakacje, to muszą być też dożynki. Nie trzeba wyjeżdżać na wieś, żeby poczuć tradycyjny ludowy klimat. Już w sobotę bielańskie dożynki. O 14 przy metrze Słodowiec startuje piknik rodzinny, na którym będą przeróżne swojskie pyszności. Przyjadą koła gospodyń wiejskich z całego Mazowsza, no i poczęstują lokalnymi przysmakami. Nie zabraknie też koncertów zespołów ludowych, ale gwiazda też będzie. W sobotę o 20:30 zagra zespół Pektus. W ten weekend w Warszawie będzie można też się obiadać największym polskim przysmakiem wakacyjnym. Przed nami święto gofra. To w parku nad Balatonem od piątku do niedzieli. Tam zjemy przeróżne gofry o przeróżnych smakach i to będą takie gofry, których nawet nad Bałtykiem by się nie powstydzili.
12: Eska.
1: Eska.
12: Summer City.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Imprezka.
12: Imprezka.
1: Eska.
12: Eska.
13: I jesteśmy razem z wami w pracy, na nocnej zmianie, w trasie też. Zabieramy się do was do samochodu, ale na wakacjach też jesteśmy. Jesteśmy. Czy 21 to jest dobra pora na zjedzenie zapiekanki? Czy to nie jest za późno? Na wakacjach można wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na kawę może być już za późno. Jeśli wam się ziewa, strasznie chce się spać, już nie macie na nic siły, dajcie nam chwilę, SK was pobudzi. Wiktor Waligura już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć. Punktualnie 21.

0: Witamy w świecie Shreka Smash Mouth z hitem zawsze na czasie na antenie Radio SK. Co robicie, że o tej porze, 13 minut po 21 nie śpicie? Nagrywacie głosówki na Messengerze Radio SK w tej sprawie. Natalia już prawie chrapała, a że prawie robi wielką różnicę.
1: Co robię, że nie leżę w łóżku?
0: No.
1: Cóż, już prawie leżałam. Jestem już w szlafroku. I przypomniałam sobie, że obiecałam jednej wintedziance wysłać paczkę jeszcze dzisiaj.
0: Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, w samym szlafroku wyjść z domu, kiedy przypomnimy sobie, że jeżeli za kilka godzin nie odbierzemy naszej paczki, to ona wróci do nadawcy, więc jedziemy do tego automatu paczkowego. Natalia, niedługo paczka do ciebie przyjedzie z eskową torbą, w której będą eskowe gadżety, eskowa butelka i magazyn radia SK, SK Story. Natalia, skoro jedziesz już do tego automatu, to może byś butelki do butelkomatu zawiozła, bo wiem, że trzymasz w piwnicy całą torbę. Dla wszystkich, którzy mają jeszcze coś do zrobienia, trochę basu, trochę energii, Axwell i Bone już teraz w Radiu SK.

0: SK, dajcie coś, co doda energii przy wykańczaniu domu. Proszę bardzo, nowość od Armina Van Burena. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to pisał nasz słuchacz Robert. A na naszej antenie grał, można powiedzieć, nasz radiowy kolega, bo Armin Van Buren w każdy piątek na naszej antenie gra swój set w programie SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 mamy dla Was miks najlepszych hitów na czasie na lato, a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Swój set gra Armin Van Buren, który grał przed chwilą. Jest też James Hype, Lost Frequencies, Robin Schulz, Alan Walker i wielu innych. SK Live Remix, czyli taki set imprezkowy, mamy też w nocy z soboty na niedzielę i cały czas w eskowej apce na smartfony. I uwaga, uwaga, ważna informacja dla kierowców. Przejrzałem korkową mapę Polski i mamy aktualnie jedno, najbardziej zakorkowane miejsce w kraju. Uwaga, autostrada A2 między Warszawą a Poznaniem, a konkretnie między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim. Autostrada jest zablokowana na trasie w kierunku Poznania, bo na wysokości Brwinowa prawdopodobnie był wypadek i teraz macie tam kilka kilometrów korka. Szerokości wszystkim, za chwilę gramy dalej.
1: Radio SK. Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.

0: Eminem w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Za 17 minut będzie godzina 22. Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Kądziu pozdrawia wszystkie domowe ekipy remontowe.
1: Siema, siema. No siema, my też jeszcze nie śpimy, bo wpadliśmy na genialny pomysł pod koniec urlopu, żeby sobie potapetować mieszkanie. No i z 2-godzinnej roboty, jaką przewidywaliśmy, okazało się, że leci 7 godzina, a końca nie widać.
0: Słyszeliście to słowo klucz? Wpadliśmy na pomysł, żeby wytapetować. Na 100% to brzmi jak wasza wspólna decyzja. No ale dobra, już skoro zaczęliście, to SK wam pomaga. Dodajemy energii. Alan Walker i Ava Max już teraz.

0: Rozluźni, pobudzi i humor poprawi. Dobry partner na wieczór to Alex Warren. Tak wam gra Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie na chwilę przed 22. Jesteśmy razem z wami nawet na drugim końcu Europy.
1: Nie śpimy, bo właśnie wjechałyśmy na Londyn i słuchając całą drogę Eski pozdrawiamy z Londynu.
0: Wystarczy pobrać Eskową łapkę na smartfony i Eska będzie wszędzie tam, gdzie wy. Nawet w Anglii albo po drugiej stronie globu. Jak już pobierzecie Eskową łapkę na smartfony, to polecam wam teraz kliknąć zakładkę konkursy. I konkurs Eska tam, gdzie ty. Rozdajemy wam za darmochę Eskowe bezprzewodowe głośniki i Eskowe leżaki. W każdy wakacyjny weekend takie Eskowe zestawy wakacyjne dla was mamy.

0: Reklama.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Środa wieczór, odliczanie do weekendu oficjalnie rozpoczęte, a ja sprawdzam, co ciekawego szykuje nam się w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już w sobotę wieczorem ulice centrum Warszawy zamienią się w tor dla rolkarzy. Przed nami kolejna odsłona Night Skating Warszawa. Tym razem rolkarze zamienią się w jedną wielką rzekę światła. Krótko mówiąc, im więcej błysku, tym lepiej. Zakładajcie cekinowe ubrania, świecące opaski, czapki i tak dalej. I takie rozświetlone osoby wystartują spod pomnika Kopernika, początek w sobotę o godzinie 18. Dystans do przejechania to 10 km, ale jeśli to dla Was mało, to o 22 będzie przejazd ekstremalny na 51. A jutro możemy nauczyć się chodzić po linie. Wpadajcie do Letniej Akademii Slackline na jazdowie w Śródmieściu. To też może być ekstremalne. W każdy czwartek o 15 startują tam darmowe zajęcia.
3: Eska.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

zabrakło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20-20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.